0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W wieku 75 lat zmarł ceniony surdopedagog Kazimierz Czapiewski. Podczas swojej zawodowej kariery między innymi zarządzał ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Jak przekazuje w mediach społecznościowych ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie, odszedł człowiek o wielkim sercu, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, wychowaniu oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Swoją wiedzą, zaangażowaniem i życzliwością pozostawił trwały ślad w sercach wychowanków, współpracowników oraz całego środowiska pedagogicznego. Czapiewski był pedagogiem, cenionym surdopedagogiem, wieloletnim wicedyrektorem oraz byłym dyrektorem OSW nr 2. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 sierpnia. Msza święta odprawiona zostanie o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie. Wejherowska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zastraszanie świadka i kierowanie gruźb karalnych. Wyznaczono mu 3 miesiące aresztu. Policjanci pracowali nad sprawami, gdzie 19-letni sprawca w nocy z 3 na 4 kwietnia na terenie Wejherowa uderzył poszkodowanego zaciśniętą pięścią w twarz, powodując upadek i obrażenia ciała. Ponadto mężczyzna jest wcześniej podejrzany o to, że pod koniec lipca stosował przemoc wobec świadka w sprawie. Według policyjnych ustaleń wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego po całym ciele oraz kopał go, powodując naruszenie czynności narządów ciała i roztrój zdrowia. Dodatkowo groził poszkodowanemu skrzywdzeniem jego psa, czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz wywierania wpływu na świadka z użyciem przemocy oraz kierowania gruźb karalnych. W piątek mężczyzna został przez policjantów doprowadzony do sądu, gdzie podczas posiedzenia na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Wejherowie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. MZK Wejherowo uruchomiło nową linię autobusową numer 19. Autobusy pojadą na trasie Reda Rumia. Na nowej trasie pasażerowie mogą podróżować od poniedziałku 3 sierpnia. Jak mówi Maksymilian Rudnik z MZK Wejherowo, autobusy jeżdżą na trasie z osiedla Konopnickiej w Redzie do przychodni na ulicy Derdowskiego w Rumi. Trasa przebiega przez ulicę Łąkową, Obwodową, Młyńską w Redzie oraz Grunwaldzką przez dworzec PKP Starowiejską, Wybickiego i Derdowskiego w Rumi. Jak tłumaczy przedstawiciel spółki, autobusy nowej linii numer 19 kursują co 60 minut w godzinach szczytu oraz co 80 minut w godzinach około południowych, wyłącznie w dni powszednie. Z pełnym rozkładem można zapoznać się na stronie MZK Wejherowo. 16-latka mająca blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad hulajnogą elektryczną. Konieczna była hospitalizacja. To tylko jedno z wielu zdarzeń odnotowanych podczas weekendowych działań policji Jednoślad. Chwila bezmyślności może całkowicie przekreślić wakacyjne plany. Przekonała się o tym 16-latka, która postanowiła kierować hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji Puck, nastolatka straciła panowanie nad Jednośladem i uległa wypadkowi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie miała blisko 1,6 promila alkoholu. Przykra w skutkach jazda 16-latki nie była odosobnionym przypadkiem. Podczas prowadzonych w weekend działań pod kryptonimem Jednoślad funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również nieodpowiedzialnych rowerzystów. Mundurowi zatrzymali dwie osoby kierujące rowerami w stanie nietrzeźwości. Badania wykazały u nich odpowiednio 33 mg na litr oraz 62 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj kierowcy ponieśli surowe konsekwencje finansowe. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W niedzielę swój jubileusz 50-lecia obchodziła orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sławoszyno. Z tej okazji odbyła się uroczystość, która połączona została z koncertem samej orkiestry oraz jej gości. Trzeci dzień Dni Gminy Krokowa przyjął w tym roku

0: wyjątkowy, czyli koncert bardzo wyjątkowy. Cieszymy się bardzo, że na nasze zaproszenie na jubileusz przyjęły orkiestry, które współpracują i działają z naszą orkiestrą.
1: Mówi prezes OSP Sławoszyno Karolina Majcher, czyli orkiestr z Wierzchucina, Gniewina, Łęczyc, Pucko oraz Kosakowa i wiele więcej gości, którzy zechcieli spędzić ten wyjątkowy czas razem z muzykami orkiestry ze Sławoszyna.
2: Ona tworzy naszą wspólnotę gminną, także to się wpisuje pięknie w Dni Gminy Krokowa. Dzięki nim mamy wysoką rangę wszystkich uroczystości gminnych, czy to religijnych, czy państwowych, czy też wydarzeń gminnych. Uświetniają każdy ich chce. Proboszcz im też bardzo dziękował. I teraz słyszymy brawa. Proboszcz im także dziękował podczas mszy świętej, podczas kazania. No, gdyby nie oni, nie wyobrażamy sobie w ogóle jakichkolwiek świąt w gminie bez orkiestry dętej. Także to serdecznie dziękujemy.
1: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. A podziękowań tego dnia było bardzo dużo. Zwłaszcza, że pół wieku historii samej orkiestry to także pół wieku osób, które ją tworzyły. Przez cały dzień w Sławoszynie było co robić, a wszystko to przy wyborowym wręcz Towarzystwie Orkiestr Dętych. Klasyczna motoryzacja opanowała Władysławowo. W minioną niedzielę odbył się tam drugi zlot samochodów retro i amerykańskich. Na miejscu można było z bliska podziwiać ponad 120 klasycznych i amerykańskich pojazdów, w tym modele znane z kultowych filmowych produkcji. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i dorosłych cieszyły się miniaturowe modele aut, będące wiernymi kopiami tych stojących obok w pełnej skali. Emocji dostarczyły konkursy w czterech kategoriach: najszybsza wymiana kół, detailing, najstarsze auto oraz auto publiczności. Na scenie zagrała Kinga Włodarkiewicz w duecie z saksofonistą Norbertem Radwanem. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na stronie wladyslawowo.pl.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Synoptycy twierdzą, że przed nami upalna środa, to czas na loda albo przynajmniej na coś zimnego. Na pewno pamiętajcie o nawadnianiu się, ale dzisiaj też może trafić nam się burza. Dlatego mam myśl na dziś taką: życie nie polega na przeczekaniu burzy, ale na nauce tańca w deszczu. To może jak będzie burza albo będzie padał deszcz, to przy okazji nauczycie się tańczyć między kroplami deszczu. Dzień dobry, Arkadiusz Mieczewski. Zapraszam Was na nasze środowe spotkanie. 5 dzień sierpnia, 217 dzień roku, do końca którego zostało nam 148 dni. Wschód słońca 5.04, zachód 20.38. Dzień będzie trwał 15 godzin 34 minuty i jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 39 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 48 dni. Zaczynamy ten nowy dzień od tej myśli, o której Wam powiedziałem już, że życie nie polega na przeczekaniu burzy, ale na nauce tańca w deszczu. To trzeba ten dzień chwycić z uśmiechem i ruszać. No to ruszajmy razem. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Jeden weekend i 8 osób zatrzymanych za narkotyki. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o szkoleniu policjantów. Usłyszycie o Korpusie Wsparcia Seniorów Nowej Wsi Lęborskiej, a także powiemy Wam o zbliżającym się święcie gminy Kosakowo. Na informacje z Pomorza na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dni gminy Kosakowo zbliżają się wielkimi krokami. 3 dni atrakcji czekają nas już w tym miesiącu. Wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc zaprasza mieszkańców oraz wypoczywających nad morzem turystów na tegoroczne dni gminy Kosakowo, które odbędą się w dniach 14-16 sierpnia. Wydarzenie wystartuje w piątek na scenie letniej w Mechelinkach, która stanie się tłem dla muzycznego wieczoru, który z pewnością rozgrzeje publiczność. O 19.30 na scenie pojawi się zespół Mała Lady P. Drugi dzień świętowania przeniesie nas z kolei do Rewy, gdzie na skwerze przy Cyplurewskim odbędzie się 29. Festyn Kaszubski. Niedzielne popołudnie i wieczór to wielki finał Dni Gminy na placu przy ulicy Żeromskiego w Kosakowie. Organizatorzy zadbali o różnorodny program muzyczny, od tradycyjnych brzmień dętych po ogólnopolskie gwiazdy sceny popowej. Organizatorzy to gmina Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury. W gminie Nowa Wieś Lęborska ruszyła realizacja usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. Od 3 sierpnia mieszkańcy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub trudności w codziennym funkcjonowaniu potrzebują pomocy, mogą liczyć na wsparcie świadczone przez osoby z najbliższego otoczenia. Celem programu jest umożliwienie seniorom jak

0: najdłuższego pozostanie we własnych domach. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w codziennych sprawach, takich jak zakupy, załatwianie rządowych formalności czy organizacja transportu, m.in. do lekarza. Program zakłada również wsparcie w budowaniu relacji społecznych poprzez towarzyszenie osobom starszym i przeciwdziałanie ich samotności. Obecnie pomocą objętych zostało 8 mieszkańców gminy, a działania potrwają do końca grudnia. Łączna wartość programu wynosi blisko 116 tysięcy złotych. Większość środków, ponad 92 tysiące, pochodzi z dotacji, natomiast ponad 23 tysiące stanowi wkład własny gminy. Samorząd podkreśla, że inicjatywa ma wzmacniać sąsiedzką solidarność i poprawiać jakość życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Już wkrótce będą szkolić i egzaminować policjantów w swoich jednostkach. Policjanci rozpoczęli specjalistyczny kurs. Na szkolenie trafili mundurowi, którzy wcześniej zdali wymagający egzamin sprawnościowy i praktyczny. Przez 4 tygodnie będą doskonalić umiejętności interwencyjne oraz uczyć się prowadzenia zajęć i oceniania innych funkcjonariuszy. Kurs zakończy egzamin. Kandydaci będą musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną, przeprowadzić interwencje oraz samodzielnie poprowadzić zajęcia szkoleniowe. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminowania policjantów. Tylko w jeden weekend pustcy policjanci zatrzymali 8 sprawców przestępstw narkotykowych. Od 31 lipca do 2 sierpnia policjanci zatrzymali 8 osób w związku z posiadaniem narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. marihuanę oraz MDMA, a wobec osób podejrzanych wykonano czynności procesowe przewidziane przepisami prawa. Za posiadanie takich środków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a w określonych sytuacjach odpowiedzialność karna może być znacznie surowsza. Konsekwencje sięgania po narkotyki nie kończą się na odpowiedzialności przed sądem. Środki odurzające wpływają na sposób myślenia, zaburzają koncentrację, refleksję, ocenę sytuacji. Osoba pod ich wpływem może w jednej chwili doprowadzić do tragedii, wsiadając za kierownicę samochodu, na motocykl, rower czy hulajnogę elektryczną, albo podejmując niebezpieczne zachowania wobec innych. W czasie wakacji policja apeluje przede wszystkim do rodziców i opiekunów. To czas większej swobody, ale także większej odpowiedzialności. Rozmowa z dziećmi o konsekwencjach sięgania po narkotyki może uchronić je przed decyzjami, które będą miały wpływ na całe ich życie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Tu słońce dzisiaj mieliśmy o 5:04. Słońce raczej za chmurami będzie się chowało, bo zachmurzenie czeka nas umiarkowane i duże, co nie zmienia faktu, że gorąco będzie i to bardzo gorąco. No to jest jakaś złośliwość pogody, że akurat takie temperatury to nie w weekend, tylko w samym środku tygodnia. 27 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 29 w Rynipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 30 w Niewinie, Luźnie, 32 nawet w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. W ciągu dnia może także pogrzmieć.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: historią 5 sierpnia rozpoczynamy od Tour de Pologne, który właśnie w tej chwili trwa w Polsce, a w roku 2019 w Bełku w trakcie trzeciego etapu 76. Tour de Pologne ciężko ranny w wypadku został belgijski kolarz, w wyniku czego zmarł tego samego dnia w szpitalu w Rybniku. W roku 2022 Brytyjczyk Ethan Hayter wygrał 79. Tour de Pologne. W roku 1861 w USA zniesiono karę chłosty. W roku 1901 Irlandczyk Peter O'Connor ustanowił w Dublinie rekord świata w skoku w dal. Było to 7,61, który obowiązywał przez prawie 20 lat. W roku 1953 premiera filmu wojennego Stąd do wieczności, który otrzymał m.in. 8 Oscarów. W roku 1955 w zakładach w zachodnio-niemieckim Wolfsburgu wyprodukowano milionowy egzemplarz Volkswagena Garbusa. Pozdrawiam wszystkich właścicieli tych samochodów. W roku 1966 rozpoczęto budowę World Trade Center w Nowym Jorku i ukazał się również album Revolver grupy The Beatles. A w roku 1981 prezydent USA Ronald Reagan zwolnił z pracy 11 359 strajkujących kontrolerów lotów. Tak po prostu jednego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Porta drzwi.

0: W Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętem.

0: Klientuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Reklama.

0: Niektórzy Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek do pracy, a wiadomo, jak człowiek rusza samochodem, to różne sytuacje mogą się zdarzyć. Co prawda latem rzadziej, zimą częściej może samochód na przykład nie odpalić i wtedy będą potrzebne wam na przykład klemy. No i o tym jest ten dowcip. Któregoś pięknego wieczoru jeździliśmy z kolegami w poszukiwaniu klem, bo samochód nie chciał odpalić. Trafiliśmy w końcu na stację benzynową. Za kasą stało urocze blond dziewczę, więc kolega podchodzi i pyta: są klemy? Pani obsługująca z rozbrajającym uśmiechem również pyta: a do long czy do twarzy? Ja bym wziął do long, bo do long klemy bardziej się przydają, szczególnie jak człowiekowi samochód nie chce odpalić. Mam nadzieję, że dzisiaj bez awarii dojedziecie do celu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili ruszają albo już dojechali do swojego celu, a ja zapraszam na naszą poranną podróż.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych.

0: czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl. Reklama.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
2: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
3: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
1: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
1: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
5: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Gdyni mogą mieć wpływ na przyszły kształt Cisowej. Od 3 do 25 sierpnia można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy w rejonie ulic Morskiej i Chlońskiej. W projekcie planu przyjęto rozwiązania zmierzające do uporządkowania struktury przestrzennej i umożliwiające realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Istotnym elementem opracowania są też rozwiązania komunikacyjne uwzględniające przebudowę ulicy Morskiej i rezerwę terenu na realizację w przyszłości połączenia z ulicą Hutniczą. W projekcie planu zawarto szczegółowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania nowej zabudowy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu. Biorąc pod uwagę uwarunkowania takie jak m.in. sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego czy krajobraz priorytetowego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Lasy Wejherowskie, określono w audycie krajobrazowym województwa pomorskiego. Z projektem planu można się zapoznać od 3 do 25 sierpnia w infoboksie przy ulicy Świętojańskiej 30 oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przy ulicy Kołątaja 1. Projekt planu jest dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 17 w Szkole Podstawowej

0: numer 31. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska przygotowała na sierpień szereg wakacyjnych propozycji dla mieszkańców. W programie znalazły się zarówno zajęcia kreatywne, spotkania dla dzieci, jak i wydarzenia, które zachęcają do wspólnego spędzania czasu przy książkach oraz grach. Wśród sierpniowych atrakcji znalazły się m.in. nocka w bibliotece, zajęcia tworzenia pocztówek z wakacji oraz stałe wakacyjne akcje czytelnicze. Organizatorzy przygotowali również dwa wydarzenia, które odbędą się w drugiej połowie miesiąca. 18 sierpnia o godzinie 15 zaplanowano popołudnie z grami planszowymi. Uczestnicy spotkania będą mogli zagrać popularne skrable, układać słowa i rywalizować w przyjaznej atmosferze. Dzień później, 19 sierpnia o 15, biblioteka zaprosi najmłodszych na bajkę z okienka, czyli przedstawienie w formie japońskiego teatrzyku Kamishibai. To wydarzenie łączy w sobie opowieść i ilustrację, która rozwija wyobraźnię oraz zachęca dzieci do kontaktu z kulturą. Biblioteka podkreśla, że wszystkie przygotowane wydarzenia mają być okazją do kreatywnego i rodzinnego spędzania wakacyjnego czasu. Ponad 100 uczestników wziął udział w tegorocznym spływie kajakowym Potęgowo 2026. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody pokonali trasę rzeką Łupawą od Pergoli koło Łupawy do Poganic. Nie zabrakło pięknych widoków oraz emocji i dobrej zabawy. Uczestnicy musieli zmierzyć się z nurtem rzeki, ale także mogli liczyć na wzajemną pomoc i integrację. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie to nie tylko forma rekreacji, ale także okazja do wspólnego spędzania czasu i budowania więzi wśród mieszkańców gminy Potęgowo. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej prowadzą patrole na plażach i w rejonie kąpielisk. Cel: bezpieczne wakacje. Mundurowi przypominają o zasadach bezpiecznego korzystania z kąpielisk, zwracają uwagę na odpowiedzialne zachowanie oraz reagują na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. W okresie wakacyjnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w ramach działań Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie prowadzą wspólne patrole na plażach oraz w miejscach wypoczynku nad wodą. Mundurowi apelują do wszystkich wypoczywających o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz zachowanie rozwagi podczas przebywania nad wodą. Wspólne działania służb mają na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gdynię.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Robi się goręcej i goręcej. Dzisiaj na termometrach nawet 27 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. I to dopiero początek. 29 Gdynia, Puck-Kozakowo, Wejherowo, Reda Rumia. 30 Gniewino, Luzino i uwaga, 32 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj pojawiać się na termometrach w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No takich temperatur to dawno nie było. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, może pojawić się burza w regionie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzisiejsze nietypowe święto możecie wykorzystać do wzbudzenia zazdrości w swoim partnerze albo partnerce. Wystarczy, że udacie się do szafki i wyciągniecie nową bieliznę. I pójdziecie z tą nową bielizną do łazienki. I to na pewno wywoła pewnego rodzaju pytania u partnera albo partnerki, bo zapytają, no a co ty dzisiaj taka nowa bielizna zakładasz? A wy wtedy odpowiadacie, bo dzisiaj jest dzień bielizny, a dzień święta trzeba świętować. No i taka będzie krótka, zwięzła odpowiedź, ale to już, prawda, coś tam w tej głowie się zadzieje. Arkadiusz Mieczewski, witajcie w środowy poranek, piąty dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzą Kasjan, Oswald, Maria, Virginia, Nonna, Abel, Kasjana, Wanencjusz, Parys, Venanty, Afra, Venancja i Cyriak. Piękne te dzisiejsze imiona. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. Dzisiaj rzeczywiście może czekać nas spiekota. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych regionach nawet do 40 stopni. Dlatego pamiętajcie o nawadnianiu się, ale przypominam, że również dzisiaj mogą pojawić się gdzieniegdzie burze, a burze to niebezpieczeństwo. Starajcie się nie chronić na przykład i nie stajecie pod drzewem, bo to nie jest bezpieczne. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Virginia i Kasjan, te dwa wyjątkowe imiona i o nich słów kilka już za moment. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
5: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
8: Reklama.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Virginii, albo Virginii, jak to woli. To kobieta o niezwykłej subtelności, wielkiej godności oraz wewnętrznym świetle, które od razu przyciąga uwagę i budzi szacunek. To synonim niezależności myślenia, bystrej intuicji, niezwykłej wrażliwości estetycznej. Posiada naturalny dar dostrzegania piękna w drobiazgach, ma wyrazisty styl i niezwykłą konsekwencję w działaniu. Do każdego wyzwania podchodzi z pasją, opanowaniem i dumną klasą. To osoba o gorącym, niezwykle lojalnym sercu i głębokiej empatii. Tworzy wokół siebie atmosferę ciepła, harmonii i bezwzględnego zaufania. Prawdziwa szlachetność, unikalny urok i wspaniała osobowość. Czas jeszcze na Kasjana. A to mężczyzna o wyjątkowej osobowości, który nie idzie utartymi ścieżkami, lecz z dumą i klasą tworzy własne zasady. Synonim bystrego umysłu, opanowania i ogromnej dociekliwości. Posiada naturalny zmysł obserwacji, świetną intuicję oraz nieprzeciętną determinację w dążeniu.

0: do wyznaczonych celów. Wszystko, czego się podejmuje, robi z niezwykłą precyzją, pasją i szlachetnym spokojem. Osoba o wielkim sercu, głębokiej empatii, niezwykłym, dyskretnym uroku. Kasjan zyskuje serca innych swoją autentycznością, dojrzałością oraz bezgraniczną lojalnością wobec najbliższych. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą

0: skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj. Niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Godzina 7.30 na zegarach, także punktualnie o tej porze Michał Jarosz przy mikrofonie. Przekażę Wam, jak wygląda sytuacja na drogach w regionie. Zacznijmy sobie od Redy, która choć całkiem nieźle się prezentuje, to trzeba przyznać, że miejscami ruch jest lekko podwyższony. A jakimi miejscami? Konkretnie na fragmentach ulicy Puckiej. Ale to chyba wszystko, jeśli chodzi właśnie o Redę. Poza tym jest naprawdę spokojnie. W Rumi jeszcze lepiej. Tutaj praktycznie nie ma takich miejsc, gdzie w tym momencie ruch byłby jakoś naprawdę intensywnie podniesiony, gdzie byście musieli się martwić opóźnieniami, gdzie byście stali w jakichś korkach długich. No, tych korków nie ma. Wejherowo przejezdne generalnie, nawet na Zamocnej w Bolszewie dramatu nie ma, choć ruch lekko podwyższony. Także dramatu nie ma na Gościdzińskiej Górce. Dalej na Lęborg jedziemy sprawnie, oprócz pewnego wyjątku. W dalszym ciągu roboty drogowe utrzymują się w okolicach Bożejewa na południe od Kębłowa na 468. Także tutaj na może nie bardzo długim odcinku, ale ewidentnie zauważalnym, niestety spowolnijmy naszą podróż. Dalej już do Lęborka jedziemy, jak już wspomniałem, bez problemu. Sam Lęborg przejezdny, spokojnie spędza poranek. Dzisiaj do Słupska dojedziemy znowu bez najmniejszych opóźnień. Słupsk dość spokojnie się prezentuje. Jedynie widzę, że dwa skrzyżowania są takie, o których mogę cokolwiek wspomnieć. To jest skrzyżowanie ulicy Gdańskiej z ulicą Wiejską. No i to jest jeszcze jedno skrzyżowanie, tym razem mówimy tutaj o skrzyżowaniu Tadeusza Kościuszki, Aleja Antoniego Madalińskiego i Kaszubska. W tych dwóch miejscach ruch rzeczywiście jest dość intensywny, ale my przeskakujemy na drugą stronę regionu, teraz jedziemy do Gdyni. Zobaczmy, co tam się w tym mieście dzieje. Dzieje się niewiele. Na Morskiej ruch trochę podwyższony, a na odcinku od Eugeniusza Kwiatkowskiego aż po Gdynia Stocznia Uniwersytet Morski, przystanek Eskamki, to ruch jest nawet bardzo intensywny. Północna część miasta standardowo, czyli na Derdowskiego od strony Kozakowa się ciągnie koreczek do skrzyżowania z Dąbka, ale to chyba już w Gdyni wszystko. Trójmiejska obwodnica przejezdna bezproblemowo.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę upalnie na termometrach, nawet w pasie nadmorskim. 25 zagości Dębki, Władysławowo, Łebałuska. W pozostałych miejscach już tylko goręcej. 29 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, 30 Gniewino, 31 Luzino i 32 stopnie Celsjusza Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. Zachmurzenie dość duże będzie się utrzymywało, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a po regionie przez cały dzień krążyć dziś będą nam burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

Muszę powiedzieć, że jestem z nas, z was, Polaków wszystkich. Jestem dumny, bo okazuje się, że coraz mniej Polaków sięga po alkohol. Rekordowy jest też odsetek abstynentów. Brak potrzeby to argument, który najsilniej wybrzmiewa wśród najmłodszych respondentów. Nie piję w ogóle, coraz więcej moich znajomych też odpuszcza. To właśnie tak wygląda ostatnie badanie. Blisko 3/4, czyli 73% dorosłych Polaków deklaruje, że zdarza im się spożywać alkohol. To o 8 punktów procentowych mniej niż w poprzednim badaniu na ten temat w roku 2019 i generalnie najmniej w blisko 30-letniej historii badania. Według opracowania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w latach 2024 spożycie alkoholu wyniosło 8,8 litra 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a w 2021 roku było to znacznie więcej.

0: ty, bo prawie 10 litrów, czyli coraz mniej Polaków sięga po alkohol i mówi, nie widzę sensu, to nie jest zdrowe. I to jest dobre przesłanie na poranek. Tylko skąd wokół nas tyle tych małych buteleczek o poranku przy sklepach, to nie wiem. To widocznie ci, którzy nie brali udziału w badaniu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: w Celbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
3: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry?
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
9: Reklama.

Będzie czy nie będzie? Oto jest pytanie. I tu mówię o wodzie, która szczególnie w takich dzisiejszych temperaturach powinna nam się przydać. W restauracji wchodzimy i nagle otrzymujemy wodę za darmo. Co prawda kranówkę zwykłą, ale jednak za darmo. Pół litra na osobę, bo takie przepisy miały wejść w życie właśnie w tym miesiącu. Ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z tego pomysłu. Po prostu ten zapis zniknął z ustawy, która miała być właśnie w tej chwili zatwierdzona. Miało być pół litra za darmo dla człowieka, dla klienta? Nie ma. Zniknął ten właśnie zapis. Dlaczego zniknął? Tego nie wie nikt. Podobno ci, którzy zajmują się sprzedawaniem tej wody, stwierdzili i poprosili rząd o to, żeby jednak nie wprowadzał, bo woda przecież też nie jest darmowa i oni muszą za to płacić, no to dlaczego oni mają rozdawać za darmo? Mówię o restauratorach. Ale w wielu miejscach na świecie jest taki zwyczaj, że jeżeli wchodzicie do lokalu, to otrzymujecie oczywiście wodę gratis, a potem za resztę po prostu płacicie w restauracji. U nas w niektórych lokalach tak jest, w Polsce, ale w wielu nie ma. No i miało być tak, że już miało być odgórnie ustalone, że ta woda jest za darmo, ale przepis zniknął i najprawdopodobniej go nie będzie. A

0: przy takich temperaturach to woda, no, przydałaby się. Szczególnie dla wszystkich tych, którzy usiądą gdzieś w ogródku. No to trzymajcie się i kupcie sobie tę wodę i nawadniajcie się.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Dograla, dograla, dograla, dograla.
5: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów.

0: regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
1: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
1: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
0: Nawet 200 kilometrów muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
3: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
4: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
0: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nie. Nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni na Oksywiu ustalili tożsamość 75-letniej kobiety, która przywłaszczyła portfel pozostawiony przez innego klienta. Teraz o jej losie zdecyduje sąd. Dzięki podjętym czynnościom funkcjonariusze ustalili sprawczynię oraz odzyskali portfel wraz z całą znajdującą się w nim gotówką w kwocie 1600 zł. Mienie zostało zwrócone właścicielowi. 75-latka usłyszała zarzut dotyczący przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Za ten czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przypominamy, że znalezienie cudzej rzeczy nie oznacza możliwości zatrzymania jej dla siebie. Osoba, która znalazła zgubę, ma obowiązek podjąć działania zmierzające do jej zwrotu właścicielowi lub przekazać ją właściwym instytucjom. Przywłaszczenie rzeczy znalezionej stanowi przestępstwo. Mieszkańcy Maszewa Lęborskiego spotkali się podczas kolejnej kawy sąsiedzkiej, tym razem w wyjątkowej hawajskiej odsłonie. Dom kultury przygotował wydarzenie, które połączyło wakacyjny klimat, muzykę i wspólne spędzanie czasu w sąsiedzkim gronie. W Domu Kultury w Maszewie Lęborskim, będącym filią Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, uczestnicy wydarzenia mogli poczuć atmosferę rodem z tropikalnych wysp. Sala została udekorowana kolorowymi ozdobami i kwiatowymi akcentami, a każdy z gości otrzymał symboliczny hawajski kwiatek. Spotkanie urozmaiciły wspólne śpiewy, rozmowy oraz chwile spędzone przy kawie i poczęstunku. O słodką oprawę wydarzenia zadbano, przygotowując domowe wypieki oraz inne smakołyki dla uczestników. Organizatorzy podkreślają, że kawa sąsiedzka to okazja nie tylko do odpoczynku, ale także do integracji mieszkańców i wzmacniania lokalnych więzi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku szuka wolontariusza dla 90-letniej mieszkanki miasta. Seniorka potrzebuje przede wszystkim obecności drugiego człowieka, rozmowy, wspólnie spędzonego czasu i zwykłej codziennej życzliwości. Wolontariusz nie musi musi mieć specjalistycznego doświadczenia. Wystarczy odrobina wolnego czasu, cierpliwość i chęć pomocy. Spotkanie mogą obejmować m.in. rozmowę przy herbacie, wspólne czytanie, pomoc w upoczynku.

0: porządkowaniu dokumentów czy wyjaśnieniu urzędowych pism. Jak podkreśla ośrodek, czas poświęcony seniorom często ma ogromne znaczenie. Dla wielu osób starszych samotność jest jednym z największych wyzwań codzienności. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przebudowa ulicy Demogórskiej w Rumi spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Utrudnienia odczują pasażerowie 5 linii. W związku z przebudową ulicy Demogórskiej w Rumi i częściowym zamknięciem ronda Jana Pawła II od czwartku 6 sierpnia przez około 6 miesięcy zmienione zostają trasy autobusów linii JM83, 87 i 173. Linie J i M w kierunku Rumi Partyzantów Rewy. Autobusy kursować będą objazdem od przystanku Klonowa 01 ulicą Dębogórską, Chełmińską, Borówkową, Mostową, Lipową i Partyzantów. W kierunku dworca PKP w Rumi Wejherowa autobusy do przystanku Klonowa 01 kursować będą objazdem ulicą Partyzantów Lipową, Mostową, Borówkową, Chełmińską i Dębogórską. Linia 83 w kierunku Redy autobusy kursować będą objazdem od przystanku Klonowa 01 do przystanku Cejnowy 02 ulicą Dębogórską, Derdowskiego, Wybickiego, Starowiejską, Żeromskiego i Żwirki Wigury. W kierunku Janowa SKM autobusy pojadą objazdem od przystanku Reja 01 do przystanku Klonowa 01 ulicą Żwirki Wigury, Żeromskiego, Starowiejską, Wybickiego, Derdowskiego i Dębogórską. Linia 87 w kierunku Redy pojedzie objazdem od przystanku Starowiejska po 402 do przystanku Okrzei 02 ulicami Starowiejską, Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego, Tysiąclecia i Koceniorów. W kierunku Janowa SKM pojedzie objazdem od przystanku Zapolskiej 01 do przystanku Starowiejska Poczta 01 ulicami Koceniorów, Tysiąclecia, Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego i Starowiejską. Natomiast linia 173 w kierunku Kazimierza Kosakowa autobusy kursować będą objazdem od przystanku Derdowskiego Dębogórska 02 do przystanku Przyrzeczna 02 ulicą Dąbrowskiego, Chełmińską, Borówkową, Mostową, Lipową, Partyzantów i Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. W kierunku dworca PKP w Rumi Chyloni autobusy kursować będą objazdem od przystanku Przyrzeczna 01 do przystanku Derdowskiego Dębogórska 01 ulicami Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego, Partyzantów, Lipową, Mostową, Borówkową, Chełmińską i Derdowskiego.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj to chyba wygrywają ci, którzy klimatyzację mają w miejscu pracy, tylko uważajcie z nią, żeby się nie przeziębić. A czemu ja o tej klimatyzacji mówię? Temperatura 27 stopni dzisiaj pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. W pasie nadmorskim 27, 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 30 w Gniewinie i Luzinie. A jeśli nie lubicie upałów, no to szybko uciekajcie ze Słupska, Lęborka i Kobylnicy, tam 32 stopnie Celsjusza.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Rokowa. Środowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zacząłem dzisiejszy poranek od pochwalenia nas, wszystkich Polaków, za to, że mniej pijemy i teraz dzisiaj druga pochwała. Takie rzeczy nie zdarzają się co dzień. Podobno jesteśmy coraz bardziej ostrożnymi kierowcami. Wypadków na polskich drogach jest najmniej od lat. Eksperci spierają się jednak o to, czy to efekt surowych kar, czy po prostu większej liczby kontroli drogowych. W pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała rekordowo niski poziom wypadków drogowych. Było ich 9135, czyli o 248 mniej niż rok temu. Spadła też liczba ofiar śmiertelnych z 726 do 666. O, ta liczba to robi robotę. Oraz liczba rannych, z których było 10610, o 370 mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Choć najnowsze dane wyglądają bardzo dobrze, eksperci studzą entuzjazm. Spadek liczby wypadków, ofiar i rannych nie zaczął się nagle po ostatnich zmianach prawa. To trend, który utrzymuje się w Polsce od lat. No i niech się utrzymuje ten trend, który jest od lat. Wszyscy będą pewnie z tego powodu zadowoleni, i policjanci, i przede wszystkim my, czyli ci, którzy mogliby w takim wypadku mieć udział, a nie mają, i to jest dobre dla naszego życia i zdrowia. To jedźcie ostrożnie, idźcie w tym trendzie, w którym, jak słyszycie, podróżujemy od jakiegoś już czasu. Mniej wypadków drogowych to więcej naszego zdrowia. Zdrowia wam życzę i szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety,

0: nisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Reklama.

0: Uwaga, urodzeni 5 sierpnia. Kilka słów dla was i o was. Jesteście ludźmi, którzy działają szybko, wszędzie was pełno, a wasz grafik zawsze jest całkowicie zapełniony. Lubicie i chcecie działać jak najwięcej, a ponieważ wszystko, czego się dotkniecie, wykonujecie bardzo sprawnie i efektywnie, ciągle macie czas na nowe projekty. Chętnie się rozwijacie, więc próbujecie swoich sił w wielu dziedzinach. Jesteście niezwykle interesującymi ludźmi, macie dużo hobby i szybko zbieracie wiedzę o różnych dziedzinach. Jesteście odważni i spontaniczni, do tego jednak zawsze pozostajecie ostrożni i rozsądni. Nigdy nie podejmujecie decyzji pod wpływem emocji, a zanim zdecydujecie się na jakiekolwiek ryzyko, dokładnie rozważacie wszystkie za i przeciw. Wasze zalety: otwartość, charyzma, wady: skrytość i nieufność. Wasza szczęśliwa liczba to 2. Wśród urodzonych 5 sierpnia są Neil Armstrong, amerykański pilot wojskowy, astronauta, Marcin Dziędziel, polski aktor, Colin McRae, szkocki kierowca rajdowy, Łukasz Garlicki, polski aktor, reżyser teatralny, i Helen Fischer, niemiecka piosenkarka. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja piądze sunty trzece. Sajduky.
4: Sajduky.
5: Sajduky.
4: Sajduky.
5: Wlecze się.
4: Sajduky.
5: Kunter sajdukę płepłe dłyżym, przez pół dnia samyter zbliził.
4: Ropucha wlecze się niemiłosiernie, nikt jej w życiu nie widział, jak biegnie.
5: Kunter sajdukę płepłe dłyżym, przez pół dnia samyter zbliził.
4: Sajdukę.
5: Wlecze się.
4: Sajdukę.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8.30. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w naszym regionie. Na głównych trasach jest spokojnie, choć w kilku miejscach obowiązują zmiany organizacji ruchu. Gdzie warto zachować szczególną uwagę? No już Wam podpowiadamy, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Lęborg w zasadzie jest przejezdny, jeśli wybieracie się zaś w kierunku Łeby. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą wojewódzką numer 214 muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczewie. Zmiana związana jest z prowadzonymi pracami na torach. W samej Łebie jak na razie bez zatorów. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna pozostają wolne od utrudnień. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej, Puckiej, no momentami na Morskiej. Przypominamy również, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Przenosimy się teraz ekspresowo do Rumi, tam przejezdnie, podobnie jak w Redzie. Kierujemy się dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście ruch odbywa się bardzo sprawnie. Droga wojewódzka numer 216 do Pucka jest wolna od korków. W samym Pucku również spokojnie, we Władysławowie bez większych utrudnień, a na Hel dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż nabrzeża pozostaje przejezdna. Przypominamy jednak, że zostaje nadal zamknięty odcinek drogi między Rozejem a Jastrzębią Górą. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch jest nieco większy, ale bez większych zatorów. Kierowcom przypominamy o kolejnej zmianie organizacji ruchu. Tym razem na ulicy Słonecznej ma ona związek z postępującą budową miejskiego ringu. Uwaga także w Redzikowie. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniono organizację ruchu. Ruch został przełożony z północnej jezdni na południową, dlatego kierowcy powinni zwrócić uwagę na obowiązujące oznakowanie. Trasa do Kobylnicy przejezdna, podobnie jak droga krajowa numer 21 w kierunku Ustki. To już wszystko w wydaniu drogowym aktualnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Pamiętajcie, noga z gazu, zwłaszcza w miejscach, gdzie obowiązują tymczasowe organizacje ruchu. Kolejny raport już o 9.30.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zapowiada się prawdziwie wakacyjna temperatura, ale już z pogodą tak całkiem różowo nie będzie. Najpierw zrobi się gorąco, a po południu do wysokich temperatur dołączą także burze czy przelotne opady deszczu. Na termometrach w Dębkach, w Władysławowie 25 stopni, na Helu 24, w Wejherowie 29, Gniewinie 30, Luzinie 31, a najcieplej będzie w Słupsku, gdzie termometry pokażą nawet 32 stopnie. Korzystajcie z lata, ale po południu miejcie oko na to, co dzieje się na niebie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2026 jeszcze chwila. Rozpocznie się 1 września, zakończy się 25 czerwca 2027 roku. MEN podało ważne terminy. Na dłuższą przerwę od nauki uczniowie będą musieli poczekać kilka miesięcy na tak zwane zimowe ferie. Tym razem z podziałem na 3 tury od 18 do 31 stycznia. Województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie i opolskie. 1 lutego do 14 lutego. Mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie i od 15 do 28 lutego województwa lubelskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie i małopolskie. Wiosenna przerwa świąteczna została zaplanowana od 25 do 30 marca, a wakacje w przyszłym roku rozpoczną się 26 czerwca. Jeśli chodzi o egzaminy, to jeszcze nie ma dat, bo termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Te daty powinniśmy znać do 20 sierpnia. Pozdrawiam wszystkich uczniów, którzy jeszcze w tej chwili odpoczywają i pewnie nie myślą o tym, że 1 września wszystko zacznie się na nowo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku.

0: piątku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Kulturalnych propozycji w naszym regionie nie brakuje, ale specjalnie dla Was sprawdzamy, co czeka nas w najbliższym czasie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Muzyka, park i letnia atmosfera. Już w najbliższą niedzielę szykuje się kolejne spotkanie z cyklu Garden Party u Karola w Słupsku. W ramach cyklu letnich koncertów w parku imienia Jerzego Waldorfa wystąpi zespół Maleo Reggae Rockers. Koncert odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 12 przed pomnikiem Karola Szymanowskiego. Jak informują organizatorzy, Maleo Reggae Rockers to jedna z najważniejszych polskich formacji reggae. Zespół powstał w 1997 roku z inicjatywy Dariusza Maleo Malejonka, wokalisty, gitarzysty i muzyka znanego także z takich legendarnych składów jak Izrael czy Armia. W swoich utworach muzycy poruszają tematy związane z miłością, nadzieją, duchowością i poszukiwaniem sensu, dzięki czemu ich twórczość trafia do wielu pokoleń słuchaczy. Jak zapewniają organizatorzy, koncert Maleo Reggae Rockers słyną z wyjątkowej atmosfery, pełnej energii, radości i wspólnego przeżywania muzyki. Niezależnie od tego, czy zespół występuje na dużych festiwalach, czy podczas kameralnych wydarzeń, jego występy zawsze przyciągają fanów dobrych dźwięków i pozytywnych emocji. Garden Party u Karola to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić niedzielne popołudnie w wyjątkowej scenerii, wśród zieleni, przy dźwiękach muzyki i w towarzystwie innych mieszkańców. Udział w koncercie jest bezpłatny. Organizatorzy przypominają, że w przypadku niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do sali Filharmonii. A jeśli kochacie planszówki albo chcielibyście nauczyć się w nie grać, to Biblioteka w Słupsku zaprasza do miejsca animacji kultury już 13 sierpnia od 10 do 13. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia!

0: To jest ważna wiadomość przede wszystkim dla twórców internetowych, ale również dla nas zwykłych zjadaczy internetu, bo kiedy oglądamy jakieś materiały, to czasami zastanawiamy się, czy to stworzyła sztuczna inteligencja, czy też to jest prawdziwy film. I od tego dokładnie miesiąca, od 2 sierpnia, już nie powinniśmy mieć z tym problemu. Otóż 2 sierpnia weszły w życie przełomowe przepisy europejskiego rozporządzenia AI. Zgodnie z unijną wizją, rozwój technologii nie może zagrażać społeczeństwu. Europejscy urzędnicy zwracają uwagę na poważne zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. W związku z tym wszyscy twórcy, którzy robią cokolwiek w internecie, mają obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Nowe reguły wprowadzają kolejne etapy unijnego rozporządzenia. Teraz za brak takich oznaczeń będą groziły ogromne kary. Dlatego jeżeli zobaczycie coś, co waszym zdaniem jest na przykład tworem sztucznej inteligencji, a nie zostało tak przez twórcę oznaczone, to możecie to zgłosić i powiedzieć, że to jest właśnie sztuczna inteligencja. Wszystko już w tej chwili w internecie, co zrobiła sztuczna inteligencja, powinno być oznaczone, że to jest obraz wygenerowany przez AI. I tak już będzie na tym etapie, a kto tego nie zrobi, to kary mogą wynieść nawet 15 milionów euro lub 3% rocznego obrotu firmy na całym świecie, jeżeli taka duża firma tego nie oznaczy. No i pewnie również mali twórcy też, jeżeli nie oznaczą swoich treści jako te, które zostały stworzone przez sztuczną inteligencję i tego nie zrobią, mogą mieć spore problemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Lemonades.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry!
4: Niemożliwe!
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
1: Reklama.
6: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
6: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej.

0: Wcześniej urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
1: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
0: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowy. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni. Chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwie co...
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Uniwersytet Morski w Gdyni wybuduje centrum informatyczne. To inwestycja za prawie 40 milionów złotych. Centrum informatyczne ma powstać na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ulicy Morskiej. Inwestycja będzie finansowana z dotacji Ministerstwa Infrastruktury oraz własnych pieniędzy uczelni. Dokładna kwota przedsięwzięcia to 38 606 700 złotych. Powierzchnia nowego budynku to ponad 4000 metrów kwadratowych. Ma być wysoki na 17 metrów, 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, gdzie znajdować się będzie garaż z 19 miejscami parkingowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace mają ruszyć jeszcze w kwartale trzecim tego roku. Natomiast zakończenie inwestycji powinno się zamknąć latem 2028 roku. W Lemborku trwa szeroko zakrojony program remontów ulic. Inwestycja warta blisko kilkaset tysięcy złotych ma poprawić stan nawierzchni, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy. Zanim jednak kierowcy odczują efekty prac, muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Remonty obejmują wymianę najbardziej zniszczonych odcinków jezdni. Drogowcy frezują starą nawierzchnię, a następnie układają nową warstwę asfaltu. Dotychczas zakończono pracę m.in. na ulicach Kanałowej 1 Maja Słowackiego, Okrzei Legionów Polskich, Traugutta, Architektów Spółdzielczej, Słupskiej, Artylerzystów Polnej, Łasaka, Poznańskiej, Cisowej, Teligi Głowackiego, Sportowej oraz Wojska Polskiego. Na tej ostatniej ulicy dodatkowo powiększono Zatokę Postojową i wyznaczono miejsce parkingowe dla dostaw do pobliskich sklepów i punktów usługowych. Obecnie roboty prowadzone są na ulicach Rotmistrza Pileckiego, Targowej w rejonie skrzyżowania ze Staszicą, Kwiatowej, Czołgistu Filipowej. W miejscach prowadzonych prac obowiązują zwężenie jezdni, ograniczenia prędkości oraz tymczasowa organizacja ruchu. Władze miasta apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy mają uzyskać bezpieczniejsze i bardziej komfortowe drogi. Coraz więcej aktów wandalizmu w Kobylnicy. Jak informują miejscowe władze, w ostatnim ostatnim czasie przybywa zgłoszeń dotyczących niszczenia wspólnego mienia. Zdewastowany został m.in. plac zabaw przy ulicy Stepczyka, a uszkodzenia pojawiają się także w innych miejscach publicznych.

0: Samorząd przypomina, że koszty napraw pokrywane są z publicznych pieniędzy, a wandalizm wpływa nie tylko na estetykę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców i generuje dodatkowe wydatki. Jeśli ktoś był świadkiem tych zdarzeń lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Kobylnicy lub Centrum Usług Wspólnych. Władze apelują także o poszanowanie wspólnego mienia i wspólną troskę o przestrzeń publiczną. Załoga śmigłowca W-3 WARM została poderwana do akcji ratunkowej na promie Ambition. Pomocy potrzebowała ważąca 200 kg pacjentka. Zgłoszenie nadeszło w środku nocy. O 3:00 śmigłowiec znalazł się dokładnie nad pozycją jednostki. Ratownik morski został opuszczony na pokład promu, by ocenić sytuację i przygotować pacjenta do ewakuacji medycznej. Na miejscu lotnicy napotkali na niezwykle skomplikowaną sytuację medyczną i logistyczną. Masa pacjentki, określana przez lekarza na około 200 kg oraz jej gabaryty, uniemożliwiały bezpieczne umieszczenie jej w noszach ratownika. W ratownictwie lotniczym priorytetem jest uniknięcie dodatkowego zagrożenia. Po przeanalizowaniu ryzyka podjęto trudną, ale konieczną decyzję o odstąpieniu od transportu publicznego. Po zakończeniu działań na pokładzie promu załoga powróciła do bazy. O godzinie 3:50 śmigłowiec odtworzył gotowość bojową, by w razie potrzeby natychmiast ruszyć do kolejnego wezwania.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po ciepłym poranku czeka nas naprawdę upalny dzień i dzisiaj wcale nie naciągam faktów. 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie Rumi, 30 w Niewinie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w polskim morzu 19-21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, ale jest wyjątek. Po regionie krążą burze, a wtedy wiatr będzie porywisty. Mogą też spaść przelotne opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Zaczynamy kolejną godzinę od muzycznego kalendarium. W roku 1956 Doris Day zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Whatever Will Be, Will Be. Kompozycja pojawiła się w filmie Człowiek, który wiedział za dużo w reżyserii Alfreda Hitchcocka z Doris Day i Jamesem Stewartem w rolach głównych. W roku 1963 w Szczecinie na świat przyszła Anna Jurksztowicz, piosenkarka, która pojawiła się również w takich, jej piosenki pojawiły się w takich filmach jak King Size czy W pustyni i w puszczy. W roku 1978 zespół The Rolling Stones zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów singlem Miss You. Był to już ósmy z kolei hit numer jeden Stonesów. A w roku 1989 formacja Jive Bunny and the Master Mixers umieściła na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii single Swing the Mood. Płytka zawierała miks wczesnych utworów rock'n'rollowych, takich jak na przykład Rock Around the Clock czy Tutti Frutti z kompozycjami In the Mood Glenna Millera w roli tematu przewodniego. Pod nazwą Jive Bunny and the Master Mixers skryło się dwóch producentów, John i Andrew Pickles. W roku 95 grupa Take That zagrała pierwszy z 10 koncertów w Nex Arena w Manchesterze. Występy odbyły się bez Robiego Williamsa, który opuścił grupę w lipcu tego samego roku, a w roku 2003 Dido rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni przebywania na szczycie brytyjskiej listy przebojów albumem Live for Rent.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy! Po więcej.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka.

0: sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Tak, ja wiem, że to tylko dzisiaj jeszcze ten upał, a potem będzie ochłodzenie, ale może później jeszcze tego lata zdarzy się jakiś upał. No, kto wie, jak będzie. W tym roku nigdy nic nie wiadomo z tą pogodą, dlatego warto wiedzieć, co jeść, co jest dobre dla naszego organizmu. Jest top 5 produktów na upał i już wam mówię, co powinniście jeść, kiedy jest upalnie. Przede wszystkim lekko, posiłki lekkostrawne, składające się w dużej mierze z warzyw i owoców. Warto wybierać produkty o wysokiej zawartości wody. No to numerem jeden jest na pewno arbuz. Po prostu idealna przekąska w upalne letnie dni. Nawadnia ekspresowo, ponieważ składa się w ponad 90% z wody. Numer dwa to sałata. Kolejny produkt, którego nie powinno zabraknąć w letnim menu według specjalistów. Sałata 95% z wody. Dalej, truskawki. Jeszcze są, może już nie polskie. Maślanka to kolejny produkt. W czasie upałów idealna, nawadnia, uzupełnia elektrolity i chłodzi organizm od środka. I jajka. Idealne uzupełnienie, dostarczają energii, pomagają zachować siłę i nie obciążają żołądka. No i pamiętajcie, żeby w gorące dni pamiętać o nawodnieniu. Zaleca się spożywanie od 2 do 3 litrów wody dziennie, a w trakcie upałów tak jak wasz organizm potrzebuje, czyli jak czujecie, że się napić musicie, to po prostu pijcie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Studio w Wejherowie, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością, zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: Dziewiąta 9:30 wybiła na naszych radiowych zegarach. Wsiadamy za kierownicę i sprawdzamy, gdzie jedzie się płynnie, a gdzie trzeba liczyć się z większym ruchem. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej jedynie na Rondzie Solidarności, a podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą wojewódzką 214 muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Zmiana związana jest z prowadzonymi pracami na torach. W samej Łebie jedynie większy ruch na ulicy 10 Marca. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna na razie pozostaje.

0: zostają wolne od utrudnień, oczywiście odpukać, żeby tak zostało przez cały dzień. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej, Puskiej 10 lutego i momentami na Morskiej. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Pułkownika Dąbka. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia, a w samej Rumi jak na razie przejezdnie. Podobnie w Redzie kierujemy się teraz dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście ruch odbywa się bardzo sprawnie. Droga wojewódzka 216 do Pucka jest wolna od korków. W samym Pucku minimalnie gęściej na rondzie Solidarności. We Władysławowie bez większych utrudnień. Na Hel dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż nabrzeża pozostaje przejezdna. Pamiętajmy jednak, że nadal zostaje zamknięty odcinek drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Jadąc teraz z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. Słupsk przejezdny, ale kierowcom przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Ma ona związek z postępującą budową miejskiego ringu. W Redzikowie w związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniono organizację ruchu. Został on przełożony z północnej jezdni na południową, dlatego kierowcy powinni zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie. Trasa do Kobylnicy przejezdna, podobnie jak droga 21 w kierunku Ustki. To już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na naszych drogach. Życzymy spokojnej podróży i samych zielonych świateł. Kolejny raport drogowy o 15:30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przyda się dziś butelka wody i okulary przeciwsłoneczne, bo będzie naprawdę gorąco, ale nie dajmy się zwieść. Później pogoda pokaże swoje bardziej dynamiczne oblicze. Pojawią się przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie nawet grad. Na termometrach Dębki, Władysławo 25 stopni, Hel 24, Wejherowie 29, Gniewnie 30, Luzinie 31. Najcieplej w Słupsku, gdzie termometry pokażą nawet 32 stopnie, więc naprawdę gorąco, ale później jednak te burze, no niepokojąco.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

I tu się niektórzy zdziwią. Już nie Thermomix, już nie Air Fryer jest królem w naszej kuchni. Otóż na podium wchodzi stary, dobry Prodisz.

0: Tak, niektórzy z Was pamiętają, inni nie wiedzą, co to takiego, no ale w internecie nic nie ginie, także możecie sobie wpisać Prodisz i będziecie wiedzieli, co to za urządzenie. Bardzo proste, niegdyś bardzo popularne w Polsce. Dzięki temu Wasi rodzice, dziadkowie wypiekali cudowne ciasta drożdżowe, szarlotki, które pozostawały puszyste. Prosta konstrukcja, ogranicza ucieczkę pary. Dzięki temu to jest urządzenie, które jest naprawdę proste w obsłudze, ma niską awaryjność. Być może niektórzy jeszcze mają gdzieś w piwnicach, ale pamiętajcie, że te starsze urządzenia są strasznie prądożerne. Te, które kiedyś po prostu nie myśleliśmy o tym, że urządzenie zużywa dużo prądu, bo prąd był tani. Teraz niestety prąd jest drogi, ale można kupić nowe wersje takich Prodiży. Koszt to od 350 do 500-600 zł czasami za takie już bardziej wypasione. Także gdybyście chcieli wrócić do dawnych lat i zaimponować swoim rodzicom albo powiedzieć komuś, ja to piekę w Prodiżu, a on co, gdzie? Już nie w fryjerze? No takie rzeczy, wszystko wraca, historia kołem się toczy i Prodiże, jak słyszeliście, też wracają do łask i do naszych kuchni.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj. Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunikację.

0: reunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.

0: Teraz będzie odrobinę serialowo, ale też wycieczkowo, bo chciałem wam powiedzieć, że serial 1670 wraca z trzecim sezonem na jedną z popularnych platform internetowych, czyli Jan Paweł rusza na królewski dwór, ale wy też możecie wyruszyć do Wrocławia i zobaczyć panoramę, ale panoramę 1670. Przed oficjalną premierą przygotowano dla fanów wyjątkowe wydarzenie. Otóż uczestnicy mogą obejrzeć panoramę 1670 w hali stulecia. I to właśnie jest monumentalne dzieło, przygotowane zgodnie z duchem serialu. Mierzy 114 metrów ta panorama i 1670 mm, dzięki czemu jest dłuższa o 1670 mm od słynnej panoramy racławickiej. Obraz prowadzi widzów przez wydarzenia ze wszystkich trzech sezonów i pełen jest humorystycznych odniesień oraz ukrytych detali. Towarzyszy mu również wystawa poświęcona kulisom powstania serialu, pozwalająca odwiedzającym zanurzyć się w świecie Adamczychy. Ta panorama 1670 jest dostępna do zwiedzania do 23 sierpnia, czyli jeszcze chwila została. Jeżeli jesteście fanami tego serialu, albo po prostu będziecie we Wrocławiu, to może warto wybrać się na Halę Stulecia i tam zobaczyć tą wyjątkową panoramę 1670, a już za chwilę będzie można zobaczyć trzeci sezon 1670.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Tak, tak.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Reklama.
8: Karambol na S7. Pięć pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. Pięć drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
9: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
8: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne, pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie, na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
10: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszacza

0: czy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
1: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W Śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
2: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
3: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
4: Idealny.
1: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
5: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
1: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
1: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagrało awans do decydującej rundy eliminacji europejskiej pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
7: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Do najbliższej niedzieli ciężej będzie zostawić samochód w Mechelinkach. To w związku z organizacją Mistrzostw Polski IQ Foil od 2 sierpnia od godziny 20 do 9 sierpnia do godziny 20. W tym czasie możliwość korzystania z niestrzeżonego parkingu gminnego zlokalizowanego w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej przy Zespole Budynków Użyteczności Publicznej jest ograniczona. Urząd Gminy prosi o uwzględnienie czasowych utrudnień podczas planowania wizyty w Mechelinkach. Pełną treść komunikatu znajdziecie na stronie gminakosakowo.pl. Przy jednej z lęborskich szkół podstawowych poprawia się bezpieczeństwo pieszych. Na ulicy Kosaka drogowcy wymieniają stare skorodowane barierki wygrodzeniowe na nowe. Prace prowadzone są w rejonie skrzyżowania z Aleją Wolności tuż przy szkole podstawowej nr 3. Jak informuje rejon dróg wojewódzkich w Lęborku, wymiana odbywa się sukcesywnie wszędzie tam, gdzie stan techniczny barierek wymaga interwencji. Dotychczasowe elementy były mocno skorodowane, dlatego zdecydowano o ich zastąpieniu nowymi. Część wygrodzeń na tej samej ulicy została już wymieniona w ubiegłym roku, a tegoroczne prace są kontynuacją działań poprawiających bezpieczeństwo i estetykę pasa drogowego. W pierwszej kolejności modernizowane są miejsca szczególnie uczęszczane przez pieszych, zwłaszcza dzieci. Żółte barierki drogowe pełnią ważną funkcję w organizacji ruchu. Uniemożliwiają przechodzenie przez jezdnie w niedozwolonych miejscach, prowadzą pieszych do przejść i zwiększają widoczność stref wymagających szczególnej ostrożności. Stosuje się je również przy przystankach autobusowych oraz w miejscach, gdzie chodniki przebiegają blisko rowów lub skarb. Zarządcy dróg zapowiadają, że wymiana będzie kontynuowana także w kolejnych lokalizacjach, jeśli pozwoli na to zakres prowadzonych prac. Mieszkańcy Słupska 6 sierpnia usłyszał syreny alarmowe, ale nie będzie to powód do niepokoju. Między godziną 10 a 11 Urząd Miejski przeprowadzi ćwiczenia systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testów wyemitowany zostanie minutowy ciągły sygnał alarmowy oraz 3-krotnie odtworzony komunikat głosowy informujący o prowadzonych ćwiczeniach. Dodatkowo do osób przebywających na terenie miasta trafi także testowy alert RCB. Magistrat podkreśla, że zarówno systemy, jak i wiadomość SMS mają wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają żadnego realnego zagrożenia. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań, władze proszą jedynie o zachowanie spokoju i przekazanie tej informacji bliskim oraz sąsiadom. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe samorządowców. Redakcja portalu nadmorski24.pl sprawdziła, ile wynosi majątek włodarzy Wejherowa, Redy i Rumi. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zadeklarował 490 tysięcy złotych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym wykazał kilka nieruchomości pozostających we wspólności majątkowej z małżonką. Są to mieszkanie o powierzchni około 138 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym i garażem łącznej wartości 826 tysięcy złotych. Lokal o powierzchni około 18 metrów kwadratowych z miejscem garażowym o wartości

0: wartości 760 tysięcy złotych, nieruchomość zabudowana biurem o wartości 727 tysięcy oraz grunt o powierzchni 4589 m kwadratowych o wartości 425,5 tysiąca złotych. Burmistrz Reny Mateusz Lichert wykazał oszczędności w wysokości 49 400 zł oraz 100 euro. Środki te pozostają we wspólności majątkowej z małżonką. Posiada również lokal mieszkalny o powierzchni 130 m kwadratowych o wartości około 900 tysięcy złotych wraz z udziałami w gruncie. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny zadeklarował 3000 zł oszczędności oraz 70 euro. W oświadczeniu majątkowym wykazał dom o powierzchni 200 m kwadratowych o wartości 1 300 000 zł, którego jest współwłaścicielem w 50%. Posiada również 50% udział w mieszkaniu o powierzchni 48 m kwadratowych wycenionym na 600 000 zł. Wśród nieruchomości znalazły się także udziały we współwłasności działek rolnych oraz działkę. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy dzień zapowiada się gorący, ale potencjalnie mokry. Po regionie krążyć będą przelotne opady deszczu i burze. No ale właśnie, co do tego gorący, to na termometrach 25 czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 30 w Gnieminie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kablnicy, a temperatura wody w morzu 19-21 stopni Celsjusza. A z uwagi na potencjalne burze sprawdzajcie, jaka flaga wisi nad kąpieliskiem. Czerwona, nie pływamy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie w środowy poranek. Zapraszam Was na wycieczkę rowerową z Gdańska do Kopenhagi. Teraz jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, bo pojawiła się nowa ciekawa usługa. Otóż teraz możecie wypożyczyć sobie rower w Gdańsku, pojechać do Kopenhagi tym rowerem i tam go po prostu zostawić. Taka nowa usługa pojawiła się na szlaku Eurovelo 10 i jeżeli macie ochotę, to możecie po prostu tym rowerem ruszyć w trasę z Polski, z Gdańska do Danii i tam ten rower zostawić. A jeżeli będziecie mieli jeszcze ochotę na przykład z Danii do Gdańska, to też w Danii wypożyczycie rower i zostawicie go w Gdańsku. Teraz nie trzeba dojeżdżać na przykład pociągiem albo samochodem. To jest taki projekt Baltic Biking Upgrade, w ramach którego możliwe jest wypożyczenie roweru online w Kopenhadze i zwrot w Gdańsku lub odwrotnie. Czyli teraz można ruszyć w drogę. Ja przypomnę, że Eurovelo to międzynarodowa trasa okrążająca Morze Bałtyckie. Jej południowy odcinek prowadzi przez Danię, Niemcy, Polskę i Litwę, a całość wiedzie dalej przez Łotwę, Estonię, Finlandię i Szwecję. Łącznie 9100 kilometrów. Czyli jest trochę do przejechania. Mam nadzieję, że ten projekt wytrzyma i że te rowery wytrzymają takie właśnie długie podróże. No i kto z Was skorzysta, to dajcie znać, jak się jechało na takim wypożyczonym rowerze, czy się po drodze nie rozleciał. Szerokiej drogi dla wszystkich rowerzystów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji

0: znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

turystyka i jej odmiany. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest taki trend, który nazywa się astroturystyka. Chodzi o to, żeby wybrać się w takie miejsca, gdzie można obserwować gwiazdy, jest ciemno i tego widoku nam nic nie rozprasza. I nie wiem, że czy wiecie, ale Polska może poszczycić się świetnymi warunkami do uprawiania astroturystyki dzięki istnieniu wyjątkowych rezerwatów ciemności. Jednym z nich jest Izerski Park Ciemnego Nieba, zlokalizowany w górach izerskich na granicy polsko-czeskiej. To obszar, w którym naturalna ciemność jest chroniona przed światłem cywilizacji. Przyciąga pasjonatów astronomii z całego kraju, oferując niezwykłe tło do obserwacji np. Drogi Mlecznej. Równie magicznym punktem na mapie naszego kraju jest Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. Okoliczne połoniny i spokojne doliny po zmroku zamieniają się w otwarty teatr kosmiczny. Oba te miejsca przeżywają prawdziwe oblężenie, zwłaszcza w sierpniu, czyli teraz, bo to czas, kiedy niebo rozświetlane jest przez spektakularne perseidy, czyli sierpniowe noce słyną jako z tego najlepszy czas do obserwacji spadających gwiazd. A wiadomo, że jak spadające gwiazdy, to również spełnione marzenia. Pamiętajcie, w sierpniu można śmiało patrzeć w górę, jeżeli tylko niebo pozwoli i zobaczycie piękne niebo z gwiazdami, to obserwujcie, bo tych perseidów w sierpniu powinno na tym niebie pojawiać się sporo. Kiedy zobaczycie taką spadającą gwiazdę, nie zapomnijcie pomyśleć sobie. Marzenia podobno się spełniają. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Bałtyk Koszalin będzie drugim rywalem weekendu luźną w sezonie 2026-2027 w trzeciej lidze. Będzie to też pierwszy mecz luźnią przed własną publicznością w nowej kampanii. Zdobywca Pomorskiego Pucharu Polski, który w poprzednim sezonie otarł się awans do drugiej ligi, znakomicie rozpoczął nowe rozgrywki. Na inaugurację zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego na wyjeździe rozgromił Kotwicę Kurnik aż 6-2. Dwie bramki zdobył Filip Sosnowski, a po jednym trafieniu dla weekendu zanotowali Piotr Kurbiel, Oliwier Pawłowski, Szymon Skurat i Adrian Petk. Dzięki wysokiej wygranej weekend został pierwszym liderem tabeli trzeciej ligi w grupie drugiej. Przed luzińskim zespołem teraz mecz przed własną publicznością. W najbliższą niedzielę weekend podejmie Bałtyk Koszalin. Koszalinianie w przeciwieństwie do Luzinian nie mieli powodów do radości. W minioną sobotę u siebie przegrali z Polonią Środa Wielkopolska 0-3. Pierwszy gwizdek na boisku przy ulicy Mickiewicza w meczu weekendu z Bałtykiem zabrzmi 9 sierpnia o godzinie 12. Pozostajemy przy piłce nożnej. W Kwakowie szykuje się noc pełna piłkarskich emocji. W sobotę 8 sierpnia na miejscowym boisku odbędzie się 16. nocny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Kobylnicy. To wydarzenie od lat przyciąga drużyny z gminy i okolic, a mecze rozgrywane po zmroku tworzą wyjątkową atmosferę i gromadzą liczne grono kibiców. Organizatorzy podkreślają, że turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do integracji lokalnej społeczności. Udział

0: zawodach jest bezpłatny, a zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 6 sierpnia. Początek piłkarski nocy już w najbliższą sobotę w Krakowie. Szczegół szukajcie na stronie kobylnica.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Z godziny na godzinę robi się coraz goręcej. Dziś temperatura sięga zenitu. Na termometrach 25 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 29, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi 30, w Niewinie i barierę 30 stopni Celsjusza przebija Luzino, Słupsk, Lęborki, Kobylnica. 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Trochę mogą nas ochłodzić przelotne opady deszczu po regionie krążyć. Dzisiaj mogą także burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Teraz opowiem wam o historii pewnej walizki. Jakiś czas temu pojawiła się nowa usługa, która pozwala na to, żeby kupić sobie odpowiednią walizkę, a nawet jak nie macie walizki, to włożyć ją do paczkomatu, wysłać tam, gdzie jedziecie na wakacje, odebrać, wykorzystać, włożyć z powrotem, ona wraca tutaj. No i miało to wszystko trwać 5 dni, znaczy 5 dni w jedną stronę mniej więcej, ta podróż tej walizki. Okazało się, że no, ta walizka, którą wysłali pewni ludzie i miała właśnie znaleźć się w Hiszpanii po 5 dniach, niestety tam się nie pojawiła, a jej podróż trwała 53 dni. W przesyłce był podobno dmuchany kajak, namiot i trochę ciepłych ubrań, czyli spora ta walizka, no ale niestety walizka gdzieś się zapodziała, no i sobie tak wędrowała. Aż 53 dni zajęło jej to, żeby dojechać do Hiszpanii i tam zobaczyć, że już ci goście, którzy oni byli na wczasach, to oni byli i już wrócili, no to trzeba zawrócić tą walizkę. No i ona zawróciła. I tak sobie 53 dni wędrowała. Także jak będziecie chcieli skorzystać z takiej właśnie opcji, a nie zabierzecie walizki ze sobą na pokład samolotu, to ja bym zrobił sobie takie dwie opcje, że jak dojedzie, to będzie dobrze, a jak nie dojedzie, to będziecie mieli się na przykład w co ubrać, no i takie, wiecie, inne historie też będziecie mogli zrobić, żeby nie było, że nie macie co na siebie włożyć. Także trzeba zawsze być czujnym, zwartym i gotowym.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat

0: Puski-Wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Reklama.

0: To na zakończenie naszej wycieczki zabiorę was jeszcze do Wielkiej Brytanii. To nie jest zwykła oferta. Można kupić działkę, a na tej działce znajduje się schron, bunkier. Właściwie. Chodzi o schron z czasów zimnej wojny, która zakończyła się w 91 roku. Teraz obiekt można nabyć za 45 tysięcy funtów. Myślę, że to jest całkiem atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie. Myślę, że teraz bunkry i schrony będą naprawdę w cenie. Także warto tak dla bezpieczeństwa sobie to kupić. Bunkier wystawiony, tak jak powiedziałem, za 45 tysięcy funtów i można mieć swój prywatny. No pewnie trzeba by było tam remont przeprowadzić i wprowadzić jakieś udogodnienia. Może postawić jakieś sofy tam, żeby się miło żyło, a potem może wypożyczać ludziom na takie wakacyjne wyjazdy, żeby zobaczyli, jak to jest, kiedy mieszka się w bunkrze. Oby nie, oby nie. Ja dziękuję wam za dzisiejszy środowy poranek. Coraz bliżej weekendu, jutro już czwartek, także bądźmy wszyscy dobrzy. Dobrej myśli. Przypomnę, że dzisiaj mają być upały, ale mogą też pojawiać się burze, dlatego bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie, jeżeli takowe burze się pojawią, a jeżeli będzie wam gorąco, to najlepiej nie wychodźcie z domu i pijcie dużo wody albo napojów, które nawodnią wasz organizm. Miłego, udanego dnia i jak zwykle mam nadzieję, że będziecie jutro rano. Ja będę na pewno. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
4: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
4: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
7: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
8: Za darmo.
7: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
4: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie

0: znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć Centrum Modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
1: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na przejażdżkę motorowerem wybrał się na drogę ekspresową. O tym, że nie jest to właściwe miejsce, przypomniała mu policja. W miniony piątek mundurowi z drogówki zatrzymali na drodze ekspresowej S6 kierującego motorowerem, który nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie stwarza nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Podróżujący drogą ekspresową motorowerzysta wywołał zdziwienie i zaniepokojenie zarówno wśród innych uczestników ruchu, jak i funkcjonariuszy policji. Mężczyzna jechał na motorowerze drogą ekspresową, zmierzając w kierunku Gdyni. Jego niebezpieczną jazdę niezwłocznie zatrzymali gdyńscy policjanci, którzy nałożyli na kierującego mandat karny. Kierowanie motorowerem na autostradzie lub drodze ekspresowej jest absolutnie zakazane i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, a także innych uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy Lęborka korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej mogą ponownie korzystać z ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło zaplanowany remont elektrociepłowni przed planowanym terminem, dzięki czemu dostawy ciepła systemowego zostały już przywrócone. Przerwa była konieczna z powodu prac prowadzonych przy urządzeniach oraz elementach hydraulicznych w elektrociepłowni kotłowni. Kluczowym zadaniem był remont głównej pompowni, który wymagał czasowego wyłączenia instalacji. Jak podkreślają przedstawiciele MPC, inwestycje udało się zakończyć szybciej niż zakładano dzięki pracy prowadzonej bez przerwy, zaangażowaniu załogi oraz temu, że podczas robót nie pojawiły się żadne nieprzewidziane problemy techniczne. Dostawy ciepłej wody zostały już wznowione, jednak w budynkach położonych dalej od kotłowni jej pojawienie się w kranach może nastąpić z niewielkim opóźnieniem. MPC dziękuje mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzonych prac. Zakończony remont ma zapewnić bezpieczniej i bardziej niezawodną pracę systemu ciepłowniczego. Zmiana na stanowisku prokuratora rejonowego w Słupsku. Funkcję tę od sierpnia pełni Anna Grabowska, której powierzenie obowiązków podpisał prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Anna Grabowska z prokuraturą związana jest od 2018 roku. Po odbyciu asesury w prokuraturze rejonowej w Sławnie została powołana na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w Sławnie w 2020 roku. W 2022 objęła funkcję prokuratora rejonowego we wspomnianej jednostce. W lipcu bieżącego roku po złożeniu oświadczenia została odwołana z tego stanowiska i przeniesiona do prokuratury rejonowej w Słupsku. Dotychczas funkcję prokuratora rejonowego w Słupsku pełniła Natalia Gawrych, która złożyła rezygnację. Jej wniosek został przyjęty przez prokuratora krajowego. Anna Grabowska będzie pełnić funkcję prokuratora rejonowego w Słupsku do 31 stycznia 2027 roku. Gdynia pozyskała 4 700 000 zł bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na remont i przebudowę lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Umowę na dofinansowanie podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem objęte zostaną 43 lokale komunalne zlokalizowane w różnych częściach Gdyni. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, których celem będzie poprawa stanu technicznego mieszkań oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Każde z mieszkań oprócz potrzebnych modernizacji wyposażone zostanie w zlewozmywak, kuchenkę gazową lub elektryczną oraz urządzenia sanitarne, kabinę prysznicową lub wannę, umywalkę oraz WC. Po zakończeniu prac lokale będą służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gdynianek i gdynian. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 893 000 zł, z czego 4 1 714 000, czyli 80% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z dofinansowania.

0: finansowania. Zasady ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego, mieszkalnego lub socjalnego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Coraz bliżej południe, a temperatura jest coraz wyższa i dzisiaj dosłownie części naszego regionu licytują się, gdzie jest goręcej. 25 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 29 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowe, Radarumia, 30 Gniewino, 31 Luzino, 32 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie dużo chmur. Z tych chmur mogą się pojawiać przelotne opady deszczu miejscami i lokalnie krążą po naszym regionie także burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Środa to ten moment tygodnia, w którym weekend przestaje być odległą teorią i powoli pojawia się na horyzoncie. Zanim jednak zaczniemy go wypatrywać zbyt intensywnie, mamy przed sobą kilka godzin dobrej muzyki oraz ciekawostek z różnych stron świata. Maja Popowska, witam Was bardzo serdecznie. Nieważne, czy pracujecie, odpoczywacie, czy właśnie jesteście w drodze. Zaczynamy.
1: Reklama. Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed.

0: Sklepów 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Reklama.

Musical oparty na filmie i albumie Prince'a Purple Rain trafi na Broadway wiosną przyszłego roku. Zapowiedzi mają ruszyć 12 marca, a oficjalna premiera miesiąc później w Majestic Theatre. W spektaklu znajdzie się ponad 20 utworów Prince'a, a historia ponownie skupi się na młodym muzyku próbującym znaleźć własne miejsce na scenie Minneapolis. Oryginalny film zdobył Oscara za muzykę. Po ponad 4 dekadach Fioletowy deszcz spadnie więc ponownie, tym razem na deski teatru.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Lechia Gdańsk próbuje uspokoić nastroje wokół klubu. W poniedziałek wieczorem prezes i właściciel biało-zielonych Paulo Urfer spotkał się z kibicami podczas zamkniętego ponad dwugodzinnego spotkania na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Rozmowy zorganizowało Stowarzyszenie Lwy Północy, a media nie zostały na nie wypuszczone. Urfer odniósł się do problemów organizacyjnych i finansowych klubu oraz zapowiedział działania mające wzmocnić kadrę i ustabilizować sytuację Lechii. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył doniesieniom o planach sprzedaży gdańskiego klubu. Spotkanie było pierwszą od wielu miesięcy okazją do bezpośredniej rozmowy prezesa z kibicami. Czy poprawi relacje między obiema stronami, pokażą najbliższe tygodnie. Tymczasem sytuacja sportowa Lechii pozostaje trudna. Po dwóch kolejkach pierwszej ligi gdańszczanie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, nie mając na koncie ani punktu, ani zdobytej bramki. Zmieniamy dyscyplinę. Mamy mistrzynię świata z Pomorza. Milena Klejcha ze szkoły podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku sięgnęła po złoty medal podczas finałów Global Dance Open 2026, które odbyły się w hiszpańskim San Sebastian. Tancerka reprezentująca Fundację Rozwoju Takie Team oraz Takie Studios Gdyni wywalczyła wraz z zespołem tytuł mistrzyni świata w kategorii jazz mini formację dla zawodniczek w wieku od 12 do 14 lat. Polki okazały się najlepsze w stawce zespołów m.in. z Hiszpanii, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bali i Wysp Kanaryjskich. Przechodzimy do królowej sportu. Łukasz Jedynkarda z 8 medalem mistrzostw Polski Masters. Lekkoatleci z Redy wrócili z zawodów w Bydgoszczy z 2 złotymi i 6 srebrnymi krążkami. Dwa tytuły mistrzyni Polski w chodzie sportowym na 3 i 5 km wywalczyła Janina Uniewska. Dwukrotnym wicemistrzem Polski został Mirosław Uniewski, który zdobył srebro na obu dystansach. Świetnie zaprezentowała się również Adriana Balmas. Z Bydgoszczy przywiozła 4 medale, złoto w skoku wzwyż oraz srebro w rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i pchnięciu kulą. To jej pierwszy tak udany start po powrocie do lekkiej atletyki po wieloletniej przerwie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Powoli robi się naprawdę gorąco, chociaż czy powoli, dość szybko robi się gorąco. Na termometrach dzisiaj 25 stopni, zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 30 w Nieminie, 31 w Lucinie. Da się więcej? Oczywiście, że się da. 32 w Słupsku, Lębarku, Kobylnicy. O, takich upałów to już od jakiegoś czasu nie było. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie dosyć duża ilość chmur. Mogą pojawić się opady, mogą pojawić się też burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Popcorn pęka, ponieważ w każdym ziarnie znajduje się odrobina wody. Podczas ogrzewania zamienia się ona w parę, a twarda łupina nie pozwala jej szybko uciec. Ciśnienie rośnie, skrobia wewnątrz mięknie, aż powłoka w końcu pęka. Gorąca masa gwałtownie rozszerza się i zastyga w znanym białym kształcie. Ziarna, które mają uszkodzoną łupinę albo zbyt mało wilgoci, mogą pozostać twarde. Kinowa przekąska jest więc małym pokazem fizyki. Każde pop oznacza, że para właśnie wygrała krótką walkę z własnym opakowaniem.
1: Reklama.
2: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie! Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane! No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking.

0: Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Kruki i wrony potrafią zapamiętywać ludzkie twarze. W eksperymentach ptaki rozpoznawały osoby noszące określone maski nawet po wielu latach i ostrzegały przed nimi inne osobniki. Reakcja rozprzestrzeniała się również wśród ptaków, które nie brały udziału w pierwotnym zdarzeniu. To ważna umiejętność dla zwierząt żyjących blisko ludzi, bo pozwala odróżnić neutralnego przechodnia od kogoś, kto wcześniej stanowił zagrożenie. Człowiek może zapomnieć o przypadkowym spotkaniu w parku. Wrona nie tylko pamięta, ale bywa gotowa opowiedzieć o nim całej okolicy.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona. Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i ziemia łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
6: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
7: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
6: Upały zaczną ustępować w piątek.
5: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
8: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
5: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
9: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
5: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech na wysokości 400 metrów, 6 kilometrów od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokości

0: Wielkie Partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
1: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
0: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
2: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Ulica Nowy Świat w Pucku zostanie przebudowana. Mowa o niecałym kilometrze drogi między skrzyżowaniami z ulicą Lipową i z ulicą Wybickiego. Wakacje w miejscowościach turystycznych takich jak Puck to czas odpoczynku od inwestycji, ale też czas przygotowań do tych nowych. Na jedną z nich drogowych podpisana została właśnie umowa z wykonawcą.
3: No nie damy wytchnąć za bardzo. Oczywiście tak jak obiecaliśmy przed sezonem, główne prace tych naszych dróg wjazdowych zostały zakończone. Czekam, aż się wakacje skończą i wyjdziemy z kolejnym tematem. Przecież chcemy, żeby te drogi poprawiać. No, muszę powiedzieć, że oczekiwania być może są różne, ale my tylko tam dostajemy dofinansowania, gdzie spełniamy pewne warunki, które są określone w konkursach.
2: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I tak udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Nowy Świat.
3: Od ulicy Lipowej, czyli od tego budynku B, naszej podstawówki, kiedyś gimnazjum, w kierunku Rozgardu. Tak najoględniej mówiąc. Tam poza tym, że powstanie na jezdni nowa nawierzchnia, będzie kostka brukowa, to też zaznaczam, bo chcemy, żeby to było takie ładne, estetyczne, ale przede wszystkim, żeby też było funkcjonalne, bo kiedy jest na przykład jakaś awaria, czy coś trzeba wymienić, to jest pod nawierzchnią, to dużo łatwiej ściągnąć kostkę i potem ją naprawić, niż na przykład rozrywać asfalt. No ale też chodzi o estetykę, to jest też według mnie istotne. Tam powstanie wzdłuż tej całego odcinka ścieżka rowerowa, która połączy się z tą, która już leci przez nasz Park Nowowiejskiego w kierunku potem Błądzikowa, więc to będzie takie połączenie.
2: Dodaje Pruchniewska. Ulica ta ma być między innymi alternatywną drogą do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej. Całość prac rozpocznie się tuż po wakacjach i chociaż wykonawca ma na ich realizację 12 miesięcy, to całość zakończy się najprawdopodobniej przed kolejnymi wakacjami. Koszt inwestycji to ponad 4 730 000 zł, z czego połowę stanowi otrzymane dofinansowanie. Dobiegł końca wakacyjny pobyt młodzieży z partnerskiej gminy Kańczuga, która przez kilka dni gościła na terenie gminy Potęgowo. W poniedziałek uczestników oficjalnie pożegnali wójt Dawid Litwin oraz dyrektor szkoły podstawowej w Potęgowie Leszek Domaszek, dziękując za wspólnie spędzony czas i życząc bezpiecznego powrotu do domu. Podczas wizyty młodzi goście mieli okazję poznać najciekawsze miejsca regionu. Program pobytu obejmował m.in. zwiedzanie zamków Malborku, wizytę w Gdańsku, wyjazd do Doliny Szarlotty oraz wypoczynek w nadmorskich miejscowościach. Była to okazja nie tylko do poznania atrakcji Pomorza, ale również do integracji i nawiązania nowych znajomości. Samorząd gminy Potęgowo podkreśla, że współpraca z partnerską gminą Kańczuga od lat sprzyja budowaniu relacji między mieszkańcami i stwarza młodzieży możliwość wspólnego poznawania różnych regionów Polski. Władze gminy mają nadzieję, że tegoroczny pobyt pozostawił wśród uczestników wiele miłych wspomnień i stanie się zachętą do kolejnych spotkań w przyszłości. W Smołdzinie odbył się pierwszy turniej sportowo-rekreacyjny Aktywne KGW. W wydarzeniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich z regionu, które rywalizowały nie tylko zwycięstwo. Przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i integracja. Na starcie stanęły m.in. KGW Starkowianki ze Starkowa, KGW Główczyce, KGW Widzino, jak nie my to kto, KGW Kończewo, Kończewskie Babeczki, KGW ze Szczypkowic oraz gospodarze KGW w Smołdzinie. Uczestniczki mierzyły się z przygotowaniem zadaniami, w których liczyła się sprawność, kreatywność, poczucie humoru i zasady fair play. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza była jednak integracja, wymiana doświadczeń i wspólna zabawa. Powody do dumy ma gmina Kobylnica, aż dwa miejscowe koła znalazły się na podium. Pierwsze miejsce zajęły Kończewskie Babeczki z KGW Kończewo, a drugie KGW Widzino, jak nie my to kto.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Południe już. już za nami robi się naprawdę gorąco i to nie tylko jeśli chodzi o temperaturę powietrza, bo i temperatura wody w Bałtyku zaczyna powolutku rosnąć. Już powoli osiąga 19-21 stopni Celsjusza, a na termometrach jeszcze cieplej. Dziś 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Wejherowie Radzie.

0: Migdyni, Pucku, Kosakowie, 30 w Nieminie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach przynajmniej umiarkowane wartości.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Festiwal filmowy w Wenecji zapowiedział tegoroczny program. W konkursie znalazły się filmy m.in. Martina McDonagha, Daniego Boylea, Floriana Zellera i Hirokazu Koreedy. Na czerwonym dywanie spodziewani są George Clooney, Robert Pattinson, Penelope Cruz i Rooney Mara. Jury poprowadzi Maggie Gyllenhaal, a honorowe Złote Lwy mają otrzymać George Clooney oraz Ellen Burstyn. Festiwal rozpocznie się 2 września. Wenecja przez większą część roku walczy z wodą. Jesienią dochodzi do tego jeszcze fala gwiazd, kamer i filmowych ambicji. Na pół.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

Czy wiecie, że śmiech naprawdę potrafi działać jak krótki trening? Kiedy się śmiejemy, pracuje kilkanaście mięśni twarzy, zwiększa się ilość tlenu dostarczanego do organizmu, a poziom stresu zaczyna spadać. Nic więc dziwnego, że mówi się, iż śmiech to zdrowie. I chyba właśnie dlatego najmilej wspominamy ludzi, przy których po prostu często się uśmiechamy.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu.

0: Festiwal wspierają Powiat Puck, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Niektóre lotniska są tak ogromne, że mają własne lasy i ogrody. Na lotnisku Changi w Singapurze znajduje się największy na świecie kryty wodospad, który ma aż 40 metrów wysokości. Wokół niego rosną tysiące roślin z różnych zakątków świata, a spacerując po terminalu można odnieść wrażenie, że jest się raczej w tropikalnym parku niż na lotnisku. Co ciekawe, miejsce to oferuje także ścieżki spacerowe, tarasy widokowe i przestrzenie stworzone z myślą o odpoczynku przed podróżą. Dla wielu pasażerów samo lotnisko stało się atrakcją turystyczną. Czasami okazuje się, że najciekawszy punkt podróży można znaleźć jeszcze przed wejściem do samolotu. Boom, boom, boom, boom, boom.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!

0: Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Wakacje trwają, a kalendarz lokalnych wydarzeń jest pełen ciekawych propozycji. Sprawdzamy, gdzie w najbliższych dniach warto się wybrać. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami weekend i tydzień pełen wydarzeń dla mieszkańców i gości naszego regionu. Będą rodzinne atrakcje, wspólna zabawa przy muzyce oraz wyjątkowe spotkanie z kulturą. W letniej czytelni w Lęborku najmłodsi będą mogli połączyć zabawę z nauką. Już w czwartek, 6 sierpnia odbędzie się tam edukacyjne spotkanie przygotowane wspólnie z miejskim przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji w Lęborku. Na specjalnym stoisku dzieci dowiedzą się m.in. skąd bierze się woda w naszych kranach, jaką drogę pokonuje od ujęcia aż do domów oraz dlaczego tak ważne jest jej oszczędzanie. Będzie też mowa o kanalizacji. Organizatorzy wyjaśnią, czego nie powinno się do niej wrzucać i jak codzienne wybory wpływają na środowisko. Na uczestników czekają interaktywne materiały, mini eksperymenty, zagadki i krótkie zadania edukacyjne. Wszystko w formie zabawy, dzięki której najmłodsi będą mogli lepiej zrozumieć, jak ważnym zasobem jest woda. Nie zabraknie także stałych atrakcji letniej czytelni, kreatywnego toru przeszkód, wieloformatowych klocków, kolorowanych zabaw ruchowych oraz wspólnego puszczania baniek mydlanych. Natomiast na miłośników muzyki czeka kolejne wydarzenie, tym razem w Łebie. W ramach 6 Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się tam kolejny koncert w kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę 9 sierpnia przed publicznością wystąpią sopranistka Marzena Ostryńska z Gdańska, a przy organach zasiądzie Michał Szostak z Warszawy. Początek muzycznego spotkania o godzinie 18:00. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to wyjątkowa okazja, by usłyszeć połączenie głosu solowego i brzmienia organów w przestrzeni świątyni. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a ja na następne informacje kulturalne zapraszam Was już o 16:45. Do usłyszenia. I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
6: Reklama.
7: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce. Niektóre urzędy pracują dziś krócej. Dorota Wertycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
8: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
7: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk.
9: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
7: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacany dyżur w szpitalu.
7: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.

0: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast. Puck kolejny raz przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
1: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
0: Mówi komendant garnizonu Gdańsk Krzysztof Kucharski, których ponownie można było zobaczyć w Pucku, którzy już tradycyjnie zaprosili swoich mieszkańców oraz gości na podróż w czasie.
2: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć jakąś konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt Augusty z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
0: Opowiada burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jaka wtedy była dostępna. Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co Pucki Dzień Kapra przygotował w mieście. Był to dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim. Rekordową frekwencję zanotował 13. rodzinny piknik ekologiczny zorganizowany przez Słowiński Park Narodowy. Wydarzenie odbyło się na terenie Muzeum Parku w Czołpinie i mimo przelotnego deszczu przyciągnęło wielu mieszkańców oraz turystów zainteresowanych przyrodą i aktywnym wypoczynkiem. Na uczestników czekały gry, warsztaty, pokazy oraz liczne stoiska edukacyjne przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia. W programie znalazły się m.in. prezentacje poświęcone ochronie przyrody, ptakom, sowom, pszczołom i życiu w parkach narodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obserwacje ptaków z wykorzystaniem lornetek, pokazy sprzętu wykorzystywanego przez służby parku oraz możliwość poznania pracy leśników i konserwatorów przyrody. W wydarzeniu uczestniczyły także organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe i narodowe oraz lokalne instytucje. Tradycyjnie podczas pikniku obchodzono także Wielki Dzień Pszczół, przypominając o roli owadów zaplających w środowisku. Organizatorzy podkreślają, że sukces tegorocznej edycji to zasługa licznych partnerów i zaangażowanie osób przygotowujących atrakcje. Już dziś zapowiadają, że chcą kontynuować wydarzenie również w przyszłym roku, licząc na duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Pustka będzie dalej wspierać mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. Miasto podpisało aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dzięki czemu nadal będzie działał punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Mieszkańcy mogą tam uzyskać informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania, pomoc przy przygotowaniu wniosków oraz przy rozliczeniu przyznanego wsparcia. W punkcie dostępne będą także materiały informacyjne dotyczące programu. Na prowadzenie punktu Ustka otrzyma dofinansowanie w wysokości 42 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, Programu Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko oraz Funduszu Modernizacyjnego. Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy mogą m.in. przeprowadzić modernizację ogrzewania, ocieplenie budynku czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dużo cieplej niż jest w tym momencie, to już dzisiaj nie będzie, ale chyba nikt nie narzeka na to, że jest zimno przy takich temperaturach. 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 Gdynia, Puck-Kosakowo, Wejherowo, Radomia, 30 Gniewino, 31 Galuzino, 32 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie duże, z tych chmur pojawiają się przelotne opady deszczu, a po regionie naszym zaczynają krążyć burze i w sumie będą także jutro krążyły, także trzeba się nastawić na to, że może dziś zagrzmieć.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Play-Doh nie powstało jako zabawka. Pierwotnie była to masa do czyszczenia tapet z sadzy pozostawianej przez piece węglowe. Gdy ogrzewanie domów stało się czystsze, produkt zaczął tracić rynek. Wtedy do akcji wkroczyła Kay Zufall, nauczycielka przedszkolna z Dover w stanie New Jersey. Prywatnie była ona szwagierką Josepha McVickera, który kierował podupadającą fabryką. Szukając bezpiecznego i miękkiego materiału do lepienia dla swoich podopiecznych, Kay przetestowała masę czyszczącą w przedszkolu i zauważyła jednak, że miękka masa świetnie nadaje się dzieciom do modelowania. Usunięto składniki czyszczące, dodano kolory i charakterystyczny zapach, a dawny środek gospodarczy trafił do pudełek z zabawkami. To również Kay wraz z mężem Robertem wymyśliła chwytliwą nazwę Play-Doh, odrzucając pierwotny, nudny pomysł Josepha, który chciał nazwać produkt Rainbow Modeling Compound.

0: Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów. Zwiedź wyjątkowe muzeum.

0: I poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Pszczoły miodne przekazują informacje o położeniu jedzenia za pomocą tańca. Na plastrze wykonują charakterystyczny ruch, którego kierunek odnosi się do położenia słońca, a długość środkowego odcinka pomaga opisać odległość. Inne robotnice obserwują taniec w ciemnym ulu, korzystając z dotyku, wibracji i zapachu. Nie jest to mapa w ludzkim znaczeniu, ale niezwykle skuteczny system wskazówek. Pszczoła wraca z udanej wyprawy i nie zatrzymuje odkrycia dla siebie. Zamiast wysłać pineskę z lokalizacją, zamienia własne ciało w kompas.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.

Wieża Eiffla zmienia wysokość wraz z temperaturą. Żelazo rozszerza się podczas upałów i kurczy w chłodzie, dlatego różnica może sięgać kilkunastu centymetrów. Słońce ogrzewa też jedną stronę konstrukcji mocniej, co powoduje jej niewielkie odchylenie. Ruch jest zbyt mały, by zauważyć go podczas zwykłego zwiedzania, ale da się go zmierzyć. Symbol stabilnie stojący nad Paryżem przez cały rok wcale nie pozostaje nieruchomy. Metal oddycha na swój sposób, a lato dodaje słynnej wieży odrobinę wzrostu.

0: Reklama. To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również

0: Wielkanocny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

Na mistrzostwach w nurkowaniu bagiennym zawodnicy pokonują rów wypełniony ciemną wodą, używając maski, fajki i płetw. Nie wolno im stosować klasycznych stylów pływackich. Napęd zapewniają głównie nogi. Zawody odbywają się w Walii, a trasa ma około 120 metrów w obie strony. Widoczność jest niewielka, elegancja ruchu jeszcze mniejsza, za to publiczność nie narzeka na brak widowiska. Basen sportowy usuwa z wody niemal wszystko, co mogłoby przeszkadzać. Tutaj przeszkoda jest właściwie całym pomysłem na dyscyplinę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów, w tym zakresie.

zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki,

0: Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Prawie 40 na termometrach, sama woda może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Dorota Wardecka. Woda z dodatkiem soli albo sok to najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
5: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
4: Sole mineralne można też uzupełnić, pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
6: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
7: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
6: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
4: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
8: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
4: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Niemal nie ma dnia, by nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
9: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policyjna interwencja zakończyła się zatrzymaniem agresywnego 35-latka. Ten miał rzucać przedmiotami z okna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia po 18.40 w Gdyni przy ulicy Arciszewskich. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu otrzymali zgłoszenie, według którego agresywny mężczyzna zrzuca przedmiotami z okna i wyzywa osoby postronne. Jak mówi starsza posterunkowa Aleksandra Olszewska z zespołu pracowniczego prawno-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Policjanci, którzy przyjechali na wezwanie, potwierdzili zgłoszenie na miejscu.

0: W miejscu zastali porozrzucane cegły, kafelki, ubranie i krzesło biurowe. Z jednego z okien usłyszeli obelgi i wulgaryzmy skierowane w ich stronę. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi do mieszkania. Na miejsce wezwano drugi patrol i strażaków, którzy siłowo otworzyli drzwi. Policjanci natychmiast po wejściu zatrzymali agresywnego mężczyznę. 35-latek w kajdankach został przewieziony do komisariatu. We wtorek 4 sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty za usiłowanie naruszenia nietykalności funkcjonariusza grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za ich znieważenie może trafić na rok do więzienia. Mieszkanki gminy Główczyce będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Mammobus pojawi się przy hali sportowej przy ulicy Skórzyńskiej 5 już 11 sierpnia. Badania realizowane są w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały tego typu badania w ramach programu profilaktycznego. Skierowanie nie jest wymagane, samo badanie trwa zaledwie kilka minut i pozwala wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, kiedy szanse na skuteczne leczenie są największe. Aby skorzystać z badania, należy wcześniej się zarejestrować telefonicznie lub przez internet oraz zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Organizatorzy zachęcają mieszkanki, aby nie odkładały profilaktyki na później. Regularna mammografia pozostaje jednym z najważniejszych badań pozwalających na wczesne wykrycie raka piersi i zwiększa szanse na pełen powrót do zdrowia. Mieszkańcy gminy Radzikowo coraz chętniej oddają zużyty olej spożywczy zamiast wylewać go do kanalizacji. Od początku funkcjonowania programu mieszkańcy pobrali ponad 6 tysięcy specjalnych butelek, na blisko 5 tysięcy z nich wróciło już napełnionych zużytym olejem. Do programu zarejestrowało się ponad 1200 osób. Tylko w lipcu mieszkańcy pobrali 269 pustych butelek, z czego oddali 252 pełne, a kolejnych 10 osób dołączyło do akcji. Najwięcej zużytego oleju od początku programu zebrano we Włękówku, to ponad 916 kg. Z kolei najlepszy wynik w lipcu osiągnął punkt w Głobinie, gdzie zebrano ponad 100 kg oleju. Samorząd przypomina, że zużytego oleju nie należy wylewać do zlewu. Może on powodować zatory w kanalizacji i negatywnie wpływać na środowisko. Odpowiednio zebrany staje się natomiast wartościowym surowcem, który może być wykorzystywany m.in. do produkcji biopaliw i innych produktów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zaplecze sportowe zespołu szkół ogólnokształcących oraz boiska przy ulicy Gdyńskiej w Rumi czeka znacząca modernizacja. Na ten cel trafi ponad 700 tysięcy złotych. W planach dotyczących ZSO znalazły się m.in. remont szatni, sanitariatów i pokoi trenerów, a także wykonanie posadzek oraz wymiana instalacji i wyposażenia. Przy ulicy Gdyńskiej odnowiona zostanie z kolei elewacja i wymienione zostaną skrzydła drzwiowe. Jak zaznacza rumski poseł Rafał Siemaszko, który przekazał miastu informację o pozyskaniu dotacji i jest zaangażowany w projekt. Inwestowanie w sport to nie tylko budowa hal czy boisk. Równie ważne jest nowoczesne i funkcjonalne zaplecze, które zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży, zawodnikom i wszystkim mieszkańcom korzystającym z obiektów sportowych. Program Szatnia na Medal doskonale odpowiada na te potrzeby. Inwestycja o wartości blisko 730 tysięcy złotych zostanie zrealizowana dzięki zdobyciu niemal 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace zostaną wykonane do końca października przyszłego roku.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zacznijmy od informacji dla plażujących. Temperatura wody w Bałtyku już osiąga 21 stopni Celsjusza, choć przeważnie waha się między 19 a 21 właśnie. Z kolei na termometrach dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, 29 w Grzybicku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 30 w Nieminie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Po regionie krążą burze, krążą także przelotne opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. Środa zaliczona, a to oznacza, że druga połowa tygodnia oficjalnie może już przejmować stery. Dziękuję Wam za wspólny czas, muzykę i ciekawość, z którą zaglądaliśmy dziś do bardzo różnych historii. Maja Popowska, kłaniam się i życzę Wam dobrego dalszego dnia.

0: dnia. Trzymajcie się ciepło i do naszego następnego spotkania.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
7: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
8: Cherry!
7: Niemożliwe!
8: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
7: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
8: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
1: Reklama.
9: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej telewizji morskiej, a dzisiaj ze mną Dominika Kudlińska, zastępca burmistrza Redy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
9: My się dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać o partycypacji. Trudne słowo, ale pani zastępca burmistrza zaraz nam wyjaśni, o co chodzi i o co chodzi w samej Redzie, jeżeli chodzi o tą partycypację. Bardzo proszę.
10: Partycypacja, trudne słowo, natomiast pod tym trudnym słowem kryją się konsultacje społeczne. Czyli tak naprawdę rozmowy z mieszkańcami, czyli wyjście urzędników poza mury urzędu i rozmowa z mieszkańcami na najróżniejsze tematy, od nazw pomników drzew, co mieliśmy w ubiegłym roku, po rozmowy na temat przebiegu linii autobusowych, rozmowy o planie ogólnym czy rozmowy o strategii.
9: No właśnie, i z tych rozmów coś wynika. To nie jest tak, że spotykacie się tylko i sobie po prostu rozmawiacie, ale tam są pomysły, które potem miasto realizuje. Jakie pomysły udało się właśnie mieszkańców zrealizować w ramach tej partycypacji? Takie przykłady tych pomysłów.
10: Tak, są pomysły, konsultacje to są przede wszystkim te pomysły. W zeszłym roku odbyliśmy taką naradę obywatelską z przedstawicielami różnych grup społecznych. I z tej narady obywatelskiej wyszły nam takie dwa tematy. Jeden z tematów to były ławeczki dla seniorów. Wydaje się nam, że taka prozaiczna, prosta rzecz, ale seniorzy zwrócili nam uwagę, że chętniej korzystaliby z komunikacji publicznej, gdyby w drodze na przystanek mieli gdzie przysiąść. I dzięki temu pomysłowi

0: Umysłowi, dzięki rozmowom Rady Seniorów, udało nam się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i ten projekt się dzieje. Seniorzy wskazali, jakie chcieliby mieć ławeczki, wskazują, gdzie chcą mieć te ławeczki, także będziemy w najbliższym czasie te ławeczki dla seniorów po prostu stawiać. I drugą rzeczą, którą udało nam się zrobić, to jest linia autobusowa numer 19, czyli ta linia zdrowotna, jak wspomina pan burmistrz Mateusz Richert. Ta linia też wyniknęła nam z tej narady obywatelskiej, bo tutaj nam mieszkańcy wskazali, że nie ma dojazdu bezpośredniego z Redy do przychodni w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego. Była taka potrzeba i w rozmowach z MZK udało się panu burmistrzowi tą linię wynegocjować i ona od 3 sierpnia ruszyła i jest użytkowana przez mieszkańców.
1: No właśnie, jest użytkowana przez mieszkańców, bo sami ją chcieli, więc widać, że te rozmowy pozwalają na to, żeby nie tylko pomysły urzędników gdzieś tam trafiały do realizacji, ale pomysły samych mieszkańców. Myśmy jeszcze przed naszą tutaj oficjalną rozmową rozmawialiśmy o ławeczce i teraz ja sobie tak no to poukładałam w głowie, że my byśmy chcieli jakąś ławeczkę. Ja bym chciała ławeczkę z oparciem na przykład, tak? A tu pani mówi, że seniorzy chcieli ławeczkę bez oparcia, wystarczy im tylko coś, żeby się przytrzymać i wstać, czyli że warto ich słuchać, bo oni doskonale wiedzą, czego oni chcą i dzięki temu można zrobić coś, z czego oni właśnie będą korzystać.
0: Tak, trzeba przede wszystkim słuchać użytkowników naszej przestrzeni, bo to oni korzystają z niej na co dzień. My oczywiście też jako urzędnicy korzystamy z tej naszej przestrzeni, ale musimy pamiętać o tym, że mamy inne potrzeby, mając 20, 40, 60, a 80 lat, więc ważne jest to, żebyśmy wysłuchali głosu każdego z tych mieszkańców. No i okazuje się, że na przykład seniorzy wcale nie potrzebują ławeczek z oparciami, tak jak rozmawiałyśmy, tylko
1: i tak,
0: właśnie...
1: Tak, jak my byśmy chcieli im na przykład, chcielibyście im je sprawić na przykład. Takie,
0: tak, bo to była taka nasza pierwsza myśl. Mhm. Zwykłe ławeczki z oparciami, okazuje się, że seniorzy nam wskazali, że woleliby zwykłe, proste ławki i po prostu z jakąś formą podłokietnika, gdzie mogliby się podeprzeć, żeby łatwiej było im wstawać.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o Naradę Obywatelską, proszę powiedzieć, jakie jeszcze tematy tam padały? Czym mieszkańcy jeszcze się interesują, w co chcieliby być zaangażowani?
0: Ta Narada Obywatelska dotyczyła przede wszystkim komunikacji publicznej. Na Naradę Obywatelską też był zaproszony przedstawiciel MZK Wejherowo jako specjalista, jako osoba, która mogła nam opowiedzieć o tym, w jaki sposób przebiega tworzenie takich tras linii autobusowych. Więc tam przede wszystkim rozmawialiśmy o tej komunikacji. Mieszkańcy nam wskazywali, które linie ich zdaniem są najbardziej potrzebne, z których korzystają. Także to była przede wszystkim komunikacja, ale też mówiliśmy o tym, które drogi są niezbędne, które drogi wymagają remontów. Także Narada Obywatelska polegała na tym, że rozmawialiśmy o tych najbliższych potrzebach mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi o linię 19, jest już jakiś feedback odnośnie korzystania z niej mieszkańców? Czy już mają jakieś przemyślenia?
0: Mają przemyślenia, są zadowoleni. Są głosy, że mogłaby jeździć częściej. Na razie niestety to się nie uda. Też z uwagi na wytyczne, które ma MZK, na wozokilometry, na czas, którym kierowcy mogą spędzać w autobusie, ile mogą godzin, po jakim czasie muszą mieć przerwę. Natomiast mieszkańcy są zadowoleni, korzystają i rzeczywiście ten autobus nie jeździ pusty.
1: No i właśnie, to jest taka realna zmiana. Tak. Tutaj robimy kropkę i po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy.
2: Typ

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Wracamy do rozmowy w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Ze mną Dominika Kudlińska, zastępca burmistrza Redy, a rozmawiamy o partycypacji mieszkańców w procesy decyzyjne w mieście, właśnie w Redzie. Troszkę już o tym opowiedzieliśmy, a to, co teraz chcielibyśmy powiedzieć, to strategia Redy. Proszę, może powiedzmy najpierw, co to jest za dokument i w jaki sposób on powstaje.
2: Strategia rozwoju miasta to jest taki dokument, który wskazuje kierunki, w jakim miasto chce się rozwijać, w jakim ma się rozwijać. Ta strategia, którą Reda ma w tej chwili, ona powstała kilka lat temu jeszcze na bazie poprzednich przepisów, więc nie mamy tam na przykład modelu funkcjonalno-przestrzennego, czyli takiego modelu, który nam będzie wskazywał, które tereny powinny się rozwijać pod usługi, pod mieszkaniówkę, czyli taka baza pod planowanie przestrzenne, pod plan ogólny. W tej chwili zmieniamy tą strategię. Ta strategia będzie tworzona w procesie konsultacyjnym, czyli wraz z mieszkańcami. W tej chwili zbieramy ankiety. Te ankiety są dostępne online do 20 sierpnia. Można taką ankietę wypełnić i powiedzieć o tym, jak się w Redzie żyje, z czym nam się Reda kojarzy, ale też powiedzieć, co byśmy chcieli w Redzie zmienić. Następnie będziemy mieli warsztaty. Pierwszy warsztat to będzie taki warsztat diagnostyczny. On się odbędzie w sierpniu i będzie skierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i do organizacji pozarządowych i urzędników. Później na jesień będzie kolejny warsztat, to już będzie warsztat, który będzie bardziej otwarty, w którym będziemy wypracowywać wizję naszego miasta do roku 2040.
1: Słuchają nas na pewno mieszkańcy Redy. Proszę powiedzieć, kto może uczestniczyć w konstruowaniu tej strategii? Jak się do tego włączyć? No i jak wziąć udział w tej ankiecie?
2: Uczestniczyć może każdy. Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej, także wystarczy wejść na stronę Redy, odwiedzić Facebooka Redy i kliknąć tam w link do ankiety i ją wypełnić. A potem śledzić wszystkie komunikaty na temat kolejnych konsultacji. Tak jak wspomniałam wcześniej, najpierw będziemy mieli ten warsztat, na którym będziemy rozmawiać o tym, w którą stronę Reda powinna iść, jak się powinna rozwijać, co powinno być dla nas priorytetem. Po tym warsztacie będziemy tworzyć dokument i już gotowy dokument będziemy kolejny raz konsultować, będziemy pokazywać mieszkańcom, będziemy rozmawiać o tym, czy w tym gotowym dokumencie jeszcze coś zmienić, czy to już jest dokument, który chcemy

0: przedstawić Radzie i w takiej formie przyjąć.
1: Jeżeli chodzi o ankietę, to jaka forma jest tych pytań? To są pytania zamknięte, otwarte, czy można tam napisać, o czym się chce?
0: Część pytań jest zamkniętych, część pytań jest otwartych, część pytań jest w takiej formie oceny od 1 do 5, jak państwo oceniają komunikację publiczną, jak oceniacie zieleń, czyli różnorodna forma tych pytań.
1: Okej, jak mielibyśmy umieścić tę strategię na osi czasu, to do kiedy ona musi powstać, kiedy planujecie ją pokazać mieszkańcom?
0: Planujemy pokazać gotową strategię na początku przyszłego roku, a uchwalić ją do czerwca 2027 roku, czyli to wszystko będzie się działo w tej bliskiej perspektywie kilku miesięcy.
1: Okej, teraz jeżeli dostaniecie wyniki ankiety, to w jaki sposób chcecie włączyć to, co napisali ci mieszkańcy do strategii? Czy będziecie liczyć na przykład ile ludzi chce, nie wiem, jakichś nowych nasadzeń, czy w jaki sposób to potem już w praniu wyjdzie?
0: Ta ankieta przede wszystkim będzie bazą do tej diagnozy, czyli diagnoza to jest ten pierwszy dokument, z którego później strategia będzie wynikała, więc posłuży nam do tego, żeby ocenić, jak się żyje w Radzie, a potem na podstawie tej ankiety będziemy właśnie dokładnie tak, jak pani redaktor wspomniała, będziemy oceniać, ile mamy głosów za nową liczbą drzew, żeby tych drzew było więcej, kto będzie mówił, gdzie mają być nowe drogi. Być może ludzie wspomną, że mamy zbyt mało wydarzeń kulturalnych, zbyt mało wydarzeń sportowych, także to wszystko będzie brane pod uwagę później na etapie tworzenia dokumentu.
1: Czyli rzeczywiście mieszkańcy będą mieli szansę na taką na realne uczestnictwo w zmianach i tak naprawdę w zarządzaniu miastem.
0: Tak, na to liczymy, że mieszkańcy wezmą udział w tej ankiecie, wezmą udział w całym procesie i że będą czuli się autorami tej strategii, bo nam chodzi o to, żeby mieszkańcy zostali wysłuchani i żeby otrzymali potem informację zwrotną, co udało nam się uwzględnić, a czego nam się nie udało uwzględnić i dlaczego.
1: No dobrze, tu mówimy o dorosłych mieszkańcach, ale tak. Wiem, że chcecie też włączyć w ten proces młodych mieszkańców Rady, młodzież.
0: Tak, mamy też drugi projekt skierowany typowo dla młodzieży, gdzie młodzież będzie mogła wypowiedzieć się, jak chcą, żeby Rada wyglądała do 2036 roku. I to będzie taki projekt od młodych dla młodych, czyli przede wszystkim będzie zaangażowana w to nasza młodzież, która będzie też robiła szkolenia, będą robili okrągłe stoły, czyli będzie można przyjść, porozmawiać w gronie młodzieży, ale też w gronie młodzieży i dorosłych radnych, urzędników. To będzie też bardzo partycypacyjny projekt. To jest projekt w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Młodzież też będzie miała szansę stworzyć swój mural. Jeszcze nie wytypowaliśmy miejsca, gdzie ten mural powstanie, ale też takie fajne, oddolne projekty, które młodzi będą wskazywali, które chcą zrobić.
1: Czyli taki namacalny wynik tych spotkań będzie również. Co za plany dla Alei Lipowej, proszę jeszcze powiedzieć, co się pod tym kryje?
0: Tak, Aleja Lipowa to jest taka droga, która jest bardzo uczęszczana, zwłaszcza teraz latem, bo ona jest takim skrótem na półwysep. Ale też to jest dzielnica Redy, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. To jest droga, która potrzebuje remontu, ale to jest też droga, wśród której rośnie cenny drzewostan. I podjęliśmy decyzję, że przygotowanie do projektowania poprzedzimy koncepcją i od samego początku włączyliśmy w tą koncepcję radnych, zarówno radnych powiatowych, jak i radnych gminnych, bo co ważne, Aleja Lipowa jest drogą powiatową, także tutaj ten udział powiatu jest też znaczący. Mieliśmy już kilka spotkań, mieliśmy też spotkanie w terenie, żeby zarówno projektanci, jak i radni zobaczyli, jak ta droga wygląda. Jesteśmy na ukończeniu koncepcji. Te koncepcje będą w dwóch formach i wyjdziemy z tym do mieszkańców. To będzie nasza taka pierwsza projekt, taki pierwszy projekt drogi, który pokażemy mieszkańcom i gdzie mieszkańcy będą mogli wskazać, która koncepcja jest dla nich lepsza. Czy chcą, żeby ten drzewostan ocalić, czy chcą, żeby droga przebiegała w starym śladzie drogi, czy jednak woleliby, żeby tam była ścieżka rowerowa, żeby jezdnia powstała obok. Także będziemy o tym na jesieni z mieszkańcami rozmawiać.

0: No dobrze, to na koniec. Czy warto pytać mieszkańców, warto rozmawiać z mieszkańcami? Macie już jakieś doświadczenie w tym temacie? No i jak zachęcić mieszkańców, żeby oni chcieli brać w tym udział?
1: Tak, warto rozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy są użytkownikami miasta na co dzień. Oni w tym mieście żyją, oni najlepiej znają swoje potrzeby i ja bym się nawet pokusiła, że trzeba pytać mieszkańców, że to jest bardzo ważne, żeby pytać mieszkańców i z tego wynikają naprawdę bardzo fajne rzeczy, jak miałyśmy przykład z tymi ławeczkami dla seniorów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Dominika Kudlińska, zastępca burmistrza Redy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. She's crazy like a fool.

0: czy...
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: OMG!

0: Fit. Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
1: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
0: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
1: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14:48 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas się dowiedzieć, co tam w naszych lokalach.

0: lokalnych mediach słychać, a poprzez lokalne media mam na myśli portal nadmorskie24.pl. No i o tym, co tam się pojawia ciekawego, opowie nam Tomasz Smuga. Sam wie to najlepiej, bo sam to pisał.
1: Tak, witam serdecznie Państwa. No dzisiaj przede wszystkim wracamy do tematu planowanej budowy elektrowni jądrowej na terenie nadmorskiej gminy Choczewo. Dzisiaj inwestor spółki, czyli PEI, przekazał Bechtelowi teren pod budowę właśnie jądrówki. To jeden z takich ważniejszych dzisiaj tematów. Piszemy także, GUS podał medianę wynagrodzeń w Polsce. To są najświeższe dane, możecie się zapoznać, jak się teraz w Polsce zarabia, czy się mieścicie w tych widełkach, czy nie. Piszemy także o OC. Pomorze niestety jest najdroższym regionem, jeśli chodzi o ubezpieczenia samochodowe. Możecie się zapoznać, jak tutaj ceny się prezentują w poszczególnych województwach w naszym kraju. Opublikowaliśmy także wywiad z policjantką, która radzi, na co uważać, jak się dobrze zabezpieczyć na drugą część wakacji, jakie tutaj są największe zagrożenia tego lata czyhają na turystów, plażowiczów, mieszkańców, a także możecie jeszcze przeczytać o mężczyźnie, który postanowił ukraść dwa motocykle, wystawił je w internecie i wpadł przez to, że w internecie te motocykle odnalazł właściciel tychże jednośladów, no i wspólnie z policjantami udało się odzyskać i zatrzymać sprawcę.
0: No ciekawe te wszystkie rzeczy, aż sam zaraz pójdę sobie poczytać, a jeżeli wy będziecie zaraz na przykład samochodem jechali, no to równo o 15.30 powiemy wam, jak wygląda sytuacja na drogach naszego regionu, no i później konsekwentnie o 16.30, także wszystkiego się dowiecie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom.

Jesieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś.

0: Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Dorota Wertycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
4: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
3: Co godzina szklanka wody?
4: Zdecydowanie polecam.
3: Owoce, warzywa?
4: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
2: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, chłodzącej elektrownię. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
5: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
6: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
5: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marż na paliwa.
2: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
2: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zapoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
8: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Nabywcy mieszkań w niedokończonym budynku przy ulicy Morskiej w Gdyni spotkali się z władzami miasta. Miały być efekty, ale nie udało się wiele ustalić. Niedokończona 17-piętrowa wieża wciąż pozostaje jedynie szkieletem budynku z uwagi na problem inwestora. Nabywcy do dziś nie wiedzą, czy i kiedy uda im się odebrać klucze do mieszkań. Spotkanie z władzami miasta i przedstawicielami inwestora trwało około 2 godziny. Niestety nie przyniosło żadnego przełomu w sprawie. Mowa była m.in. o ewentualnej sprzedaży budynku przez spółkę, do której dziś należy. Pojawiła się kwota 26 milionów złotych, która umożliwiłaby mieszkańcom odzyskanie 82% wpłaconego kapitału. Niestety nie udało się ustalić żadnych wiążących ustaleń i rozwiązań. Woda, jej znaczenie i zasady odpowiedzialnego korzystania z zasobów będą tematem kolejnego spotkania w letniej czytelni w Lęborku. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na specjalne zajęcia przygotowane wspólnie z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 sierpnia od

0: od godziny 11 przy ulicy Staromiejskiej obok Banku Kultury. Podczas wydarzenia dzieci dowiedzą się, skąd bierze się woda w kranie i jaką drogę pokonuje, zanim trafi do naszych domów. Edukatorzy opowiedzą także o działaniu kanalizacji, wyjaśnią, czego nie należy wrzucać do odpływów oraz przypomną, dlaczego warto oszczędzać wodę i dbać o środowisko. Na uczestników czekać będą interaktywne materiały, eksperymenty, zagadki i zadania edukacyjne. Nauka ma odbywać się przede wszystkim poprzez zabawę. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, w tym kreatywny tor przeszkód, wielkoformatowe klocki, kolorowanki, zabawy ruchowe oraz wspólne puszczanie baniek mydlanych. Wydarzenie jest częścią wakacyjnej oferty letniej czytelni miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Gmina Redzikowo kontynuuje walkę z barszczem sosnowskiego. Podpisano umowę na realizację kolejnego etapu działań mających ograniczyć występowanie tej niebezpiecznej i inwazyjnej rośliny. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 73 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z Gospodarki Wodnej w Gdańsku usuwanie barszczu sosnowskiego zostanie przeprowadzone na terenie ponad 27 hektarów gminy. Prace obejmą 39 działek znajdujących się w obrębach Krzemienicy i Swołowa. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, zwalczanie tej rośliny wymaga regularnych działań. Barszcz sosnowskiego szybko się rozprzestrzenia, odrasta po usunięciu, a jego nasiona mogą zachować zdolność kiełkowania przez wiele lat. Roślina stanowi zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia mieszkańców. Kontakt z jej sokiem, szczególnie w słoneczne dni, może powodować poważne oparzenia skóry. Gmina Redzikowo zachęca mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których pojawia się barszcz sosnowskiego oraz inne gatunki inwazyjne. Gmina Luzino prowadzi aktualnie szereg inwestycji na drogach. Urząd Gminy relacjonuje, jak postępują prace. Aktualne realizacje to po kolei: Luzino, ulica Akacjowa, 110 metrów bieżących z kostki brukowej, Kębłowo, ulica Świętej Jadwigi, 124 metry bieżące również z kostki brukowej, Robakowo, ulica Ziemska, 50 metrów bieżących płyty Jąb, Milwino, ulica Długa, 46 metrów bieżących również płyty Jąb, Zelewo, ulica Łąkowa, 52 metry bieżące te same płyty oraz Zielnowo, ulica Owsiana, 25 metrów bieżących płyt Jąb. Wójt gminy Luzino 4 sierpnia odwiedził realizowane inwestycje drogowe, aby sprawdzić postęp prowadzonych prac. Łączna wartość realizowanych inwestycji wynosi 653 599 zł, z czego znaczną część stanowią środki z funduszy sołeckich.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zacznijmy od cyfr i liczb. Na termometrach 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 30 w Gnieminie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach umiarkowana wartość około 1013 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie coraz większe. Przejaśnienia się będą pojawiały, ale pojawiać się będą także przelotne opady deszczu i burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: chwila po godzinie 15. Jakub Milas, witam serdecznie, to jest
1: Lorda na fali.
0: A dzisiaj będzie się działo naprawdę sporo, ponieważ ponownie zajrzymy do Jastrzębiej Góry. Ta wizyta, którą mieliśmy okazję tutaj odbyć, była bardzo, bardzo przyjemna, obfitująca w wiele fantastycznych wrażeń, ale o tym później. Będzie też zagadka dnia, będziemy dzisiaj łamać kod, także bądźcie z nami i zaczynamy
1: Lorda na fali.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko

0: 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro Obsługi Klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Obiecałem wam, że zajrzymy do Jastrzębiej Góry, tam gdzie żeśmy wizytowali w poniedziałek. A mieliśmy okazję odwiedzić hotel Szafir, który ma bardzo ciekawe położenie, bardzo ładne widoki stamtąd się rozpościerają, ale też jest kilka nowości. Ale o tym chyba najlepiej opowie wam Agata prosto z hotelu.
2: Mamy 6 gabinetów spa do końca września. Mamy w ofercie też tajskie masaże, to jest taka nasza nowość. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście oprócz tego mamy zabiegi kosmetyczne, zabiegi na ciało.
1: Tak więc jeżeli jesteście w okolicy, to miejsce, które na pewno warto odwiedzić. A tymczasem ruszamy dalej i zapraszam na serwis drogowy, który już za chwilę na antenie Radia Norda FM.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na...

0: na ostatnie zakupy.
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej. Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: .30 na naszych radiowych zegarach wybiła. Sprawdzamy, jak wyglądamy sytuacja na drogach naszego regionu. Zdradzę Wam, że w większości miejsc ruch odbywa się płynnie, choć w kilku lokalizacjach kierowcy muszą liczyć się z większym natężeniem ruchu oraz obowiązującymi objazdami. Ale zobaczmy wspólnie, gdzie warto zachować większą cierpliwość. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej na rondzie Solidarności i rondzie Jana Pawła II. A podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą 214 muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczagorzu. Zmiana związana jest z prowadzonymi pracami na torach. W samej Łebie większy ruch na 10 marca i Alei Świętego Mikołaja. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna przynajmniej na razie bez utrudnień. W Gdyni większy ruch na ulicy Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, Sopockiej i Wielkopolskiej, no więc jest gęsto. A przypominamy również, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Jedziemy teraz do Rumi, ale tutaj bez większych problemów. W Redzie troszkę gęściej na ulicy Puckiej. Kierujemy się dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście dłużej postoimy przed przejazdami kolejowymi. 216 w większości przejezdna w samym Pucku, gęściej na rondzie Solidarności i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie zakorkowana Aleja Niepodległości, a droga na Hel może nam zająć więcej czasu, tak jak dalsza trasa wzdłuż nabrzeża. Pamiętajmy jeszcze, że nadal zamknięty jest odcinek drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. Słupsk troszkę zatłoczony, trzeba przyznać, głównie na Jaracza, Kościuszki i Bałtyckiej. Przypominamy jeszcze o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Ma ona związek z postępującą budową miejskiego ringu. W Redzikowie również kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Gdańskiej i Słupskiej. Tak wygląda sytuacja na naszych drogach. Nic dodać, nic ująć. Jedźcie ostrożnie, omijajcie korki tam, gdzie się da. Kolejny raport drogowy o 16.30. Do zobaczenia na drodze.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słońce mocno daje siwe znaki, dlatego warto pamiętać o wodzie i ochronie przed promieniami UV, ale aura może się zmienić. Prognozowane są przelotne opady deszczu, burze, a miejscami również grad. A temperatura fantastyczna, bardzo letnia. W Dębkach w Władysławowie 25 stopni, na Helu 24, w Wejherowie 29, Gniewinie 30, Luźnie 31, najcieplej w Słupsku, nawet 32 kreski.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Podczas naszej wizyty w Jastrzębiej Górze zajrzeliśmy do hotelu Szafir, ale nie skończyło się tylko na oglądaniu pokoi hotelowych i wnętrz. Wpadliśmy też do restauracji Lazurowa. A skoro już znaleźliśmy się w restauracji, to trzeba było sprawdzić, czym to miejsce chce przyciągnąć gości i jak się okazuje, liczy się tutaj nie tylko to, co trafia na talerz.
2: Jeżeli chodzi o wyróżnienie naszej restauracji, to jak najbardziej jest to jakość, jaką świadczymy w naszej restauracji. Poczynając tutaj od wyselekcjonowanych składników, po przygotowanie potraw, aż po serdeczność i uśmiech naszej obsługi, która zawsze jest w pełni zaangażowana w obsługę naszych gości. Jeżeli chodzi o naszą kartę menu, bardzo bazujemy na produktach sezonowych, które nabywamy od stałych, lokalnych sprzedawców. Zmieniamy kartę 2 razy w roku, w okresie wiosenno-letnim, jesienno-zimowym.
1: To była Ania, która odpowiada za restaurację Lazurowa. No, było bardzo przyjemnie, dostaliśmy pyszną rybkę, no i naprawdę fantastyczny deser, ale jeszcze do restauracji za chwileczkę zajrzymy.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewia.

0: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry?
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Po zwycięstwie Hiszpanii na Mundialu 2026 jeden z mistrzów świata, Pablo, opublikował na Instagramie relację z piosenką w głowie Ani Dąbrowskiej w tle. Polska wokalistka z humorem skomentowała całą sytuację, przy okazji zdradzając, że rozważa nagranie hiszpańskiej wersji swojego przeboju "Będę polską Shakirą", żartowała. Reprezentacja Hiszpanii zdobyła swój drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Jak wiemy, w finale Mundialu pokonała Argentyna 1-0 po dogrywce. Decydującego gola w 106 minucie zdobył Ferran Torres, zapewniając swojej drużynie upragniony triumf. Po meczu hiszpańscy piłkarze nie kryli radości, chętnie dzieląc się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. Wśród licznych relacji z mistrzowskiej fety pojawił się nieoczekiwany polski akcent. Pablo, jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Hiszpanii, opublikował na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z kolegą z kadry oraz członkiem sztabu szkoleniowego. Do relacji dołączył utwór "W głowie" Ani Dąbrowskiej. Piosenka Ani Dąbrowskiej, pochodząca z wydanego w 2016 roku albumu "Dla naiwnych marzycieli", od kilku miesięcy zdobywa popularność w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie została wykorzystana w ponad 1,5 miliona publikacji. Nieoczekiwana popularność piosenki nie umknęła samej Ani Dąbrowskiej. Wokalistka zareagowała na Instagramie z dużym dystansem i humorem, komentując fakt, że jej utwór pojawił się w relacji świeżo upieczonego mistrza świata. I jak sama napisała, moja piosenka "W głowie" jest hitem międzynarodowym. Piosenka jest nieoczekiwanie zamieszczona pod filmikami związanymi z piłką nożną. Wczoraj był finał mundialu, dlatego też bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam. Czytamy komentarz samej artystki.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Skoro już byliśmy w restauracji Lazurowa, no to nie mogłem nie zapytać o jedzenie. Chciałem się dowiedzieć, co najczęściej wybierają goście. Jakie dania są tam pewniakiem?
2: Nasze policzki wołowe, przygotowane z karmelizowanymi buraczkami i z pire ziemniaczanym. To jest taki nasz top restauracji, na który jest bardzo często wraca do naszej karty. Jest z nami bardzo długo, bo mamy gości, którzy wracają na to danie. Jak również nasze krewetki. W sosie Bourg Blanc z czosnkiem, z imbirem, to też jest danie bardzo lubiane przez naszych gości, na które wracają bardzo często.
1: Policzki wołowe albo krewetki. Wybór łatwy raczej nie jest. Najważniejsze jednak, że są to dania sprawdzone przez gości, którzy wracają do Lazurowej nie tylko raz, ale i regularnie. No, myśmy mieli okazję skosztować fantastyczny deser w takim stylu kaszubskim, no i też zrobiło to na nas bardzo dobre wrażenie. No a o tych przysmakach opowiadała nam Ania z restauracji Lazurowa.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: Tymczasem godzina powoli dobiega końca. To też zapraszam na serwis informacyjny z kraju, regionu i ze świata. A my słyszymy się już w kolejnej godzinie. Do usłyszenia.
0: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni.

Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców.

0: Piotra Tawerdecka. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
1: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce, szybciej oddychamy.
0: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
2: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
3: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
2: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
0: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
4: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
0: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
5: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
0: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza pracodawców do udziału w badaniu. Dotyczy ono zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy. Barometr zawodów jest ogólnopolskim badaniem, którego wyniki wykorzystywane są przy planowaniu działań w zakresie kształcenia, szkoleń zawodowych, aktywizacji zawodowej oraz zatrudnienia. Udział pracodawców pozwala na lepsze rozpoznanie bieżących i prognozowanych potrzeb kadrowych w regionie. Ankieta składa się z 8 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Zebrane odpowiedzi będą stanowiły istotne źródło informacji przy opracowywaniu prognozy zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach. Link do ankiety znajdziecie na stronie wejherowo.praca.gov.pl. Gmina Łęczyce organizuje dożynki gminne. Święto Plonów odbędzie się 30 sierpnia w Strzebielinie i jak co roku połączy tradycję z bogatym programem artystycznym oraz atrakcjami dla całych rodzin. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po nabożeństwie ulicami miejscowości przejdzie korowóz dożynkowy, a następnie rozpocznie się oficjalna część wydarzenia. W programie znalazły się m.in. rozstrzygnięcia konkursu Piękna Wieś Pomorska, gminny konkurs na wieniec dożynkowy, stoiska kół gospodyń wiejskich, wystawcy oraz strefa atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na scenie zaprezentują się Gminna Orkiestra Dęta, Gminny Zespół Muzyki Rozrywkowej, Teatr Odeon, Teatr Muzyczny Hals oraz wokalistka Daropela. Wieczorem przed publicznością wystąpił gwiazda tegorocznych dodnężynek zespół Quest. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego świętowania i podziękowania za tegoroczne plony. Seniorzy ze Słupska będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, która może przydać się w codziennym życiu. W piątek 7 sierpnia w Słupskim Ośrodku Kultury odbędą się bezpłatne warsztaty poświęcone bezpieczeństwu osobistemu, samoobronie i pierwszej pomocy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.

0: m.in. jak reagować w sytuacjach zagrożenia, poznają podstawy samoobrony oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Nie zabraknie również informacji o tym, jak rozpoznać i unikać popularnych metod oszustw, takich jak na wnuczka czy na policjanta. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, trener samoobrony, ratownik oraz policjant. Warsztaty odbędą się 7 sierpnia w godzinach od 10 do 17.30 w Słupskim Ośrodku Kultury przy ulicy Stefana Banacha 17. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorzy zachęcają, aby przyprowadzić rodziców, dziadków lub znajomych i spędzić ten dzień aktywnie zdobywając praktyczną wiedzę, która może uratować zdrowie lub życie. Wakacje w Pucku trwają w najlepsze. W mieście w tym roku odbywają się półkolonie pod hasłem Aktywne wakacje, rejs po przygodę. Obecnie trwa trzeci turnus wakacyjnych zajęć. Na uczestników czekają warsztaty kreatywne, liczne aktywności sportowe, m.in. na kręgielni, boisku i nad Zatoką Pucką, a także wycieczki po Pucku i okolicach. Organizatorzy stawiają na aktywne i różnorodne formy spędzania wolnego czasu, łącząc zabawę z integracją i poznawaniem regionu. W tegorocznych półkoloniach organizowanych przez miasto Puck uczestniczy blisko 180 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Aktualnie trwa trzeci turnus tych miejskich półkoloni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upał intensywny, ale raczej dość krótkotrwały. Już jutro powolutku temperatura zacznie opadać. Dziś 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzierum i 30 w Gnieminie, 31 w Luzinie i 32 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Po regionie krążą burze, krążą przelotne opady deszczu, a chmur na niebie mamy dużo. Temperatura wody w Bałtyku około 19, nawet do 21 stopni Celsjusza.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: godzina 16 przy mikrofonie Jakub Szumilas, a to jest
1: Lorda na fali.
0: No i oczywiście będzie się dużo, dużo działo. Za chwileczkę lekcje języka kaszubskiego, więc zapraszam serdecznie. No ale to jest godzina, w której jak zwykle zaczyna się nasza zagadka dnia. Dzisiaj będziemy łamać kod, także wbijajcie powolutku na naszego nordowego Facebooka. Niedługo pojawi się tam post i obiecuję, że się pojawi. Tymczasem ruszamy dalej.
1: Lorda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz.

0: teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja piądze sunty trzece. Sajduky.
2: Sajduky.
3: Sajduky.
2: Sajduky.
3: Wlecze się.
2: Sajduky.
3: Kunter sajdukę płepłed łyżym, przez pół dnia samyter zbliził.
2: Ropucha wlecze się niemiłosiernie, nikt jej w życiu nie widział, jak biegnie.
3: Kunter sajdukę płepłed łyżym, przez pół dnia samyter zbliził.
2: Sajdukę.
3: Wlecze się.
2: Sajdukę.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Peace i Shut Up przed chwilą na antenie Radia Nord FM, a już za chwilę najświeższe informacje drogowe z naszego regionu. No i oczywiście zaczynamy zagadkę dnia i będziemy łamać kod. Zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Godzina 16.30 na naszych zegarach. Rozpoczynamy od Trójmiasta. No i tutaj, jeżeli kierujecie się w rejony Gdańska Południowego, w rejony Gdańska Wschodniego, czyli na drogę krajową numer 89, to ta wyjazdowa z tunelu, wyjazdowa z portu w stronę Warszawy, tam rozpoczął się remont. W weekend jest zwężenie drogi do jednego pasa. No i robi się dosyć ciasno. Jeżeli chodzi zaś o samą obwodnicę trójmiejską, tutaj jest dosyć płynnie, choć na ulicy Spacerowej, jak i Słowackiego w Gdańsku trzeba troszeczkę poczekać. W Gdyni delikatnie zwolnienie przed Karwinami, ale nie ma jakiejś większej tragedii. Co gorsza, niestety doszło do zdarzenia drogowego na obwodnicy na wysokości węzła z estakadą i od strony Chyloni w stronę Gdańska, jak i na samej estakadzie w stronę Gdańska robi się dosyć ciasno i tutaj sporo cierpliwości trzeba poświęcić. Za to po drugiej stronie estakady jest dosyć spokojnie, choć na Pułkownika Dąbka ciasno. Ciasno również na wjeździe do Rumi i tutaj do Ronda Solidarności będziecie się powolutku toczyć. Dalej przez Rumię przejeżdża się dosyć płynnie. No ale w Redzie przed ulicą Puckową również trzeba będzie zwolnić. Tam jest spory ruch i na samej Puckiej w obu kierunkach nogę z gazu zdecydowanie trzeba ściągnąć. Jeżeli jedziecie w stronę morza, no to przez Puck przyjeżdżacie w miarę płynnie i nad to morze dosyć spokojnie dojeżdżacie. Natomiast na wyjeździe z półwyspu tworzy się zator. Nie jest wybitnie duży, niemniej jednak wyjeżdżając z półwyspu trzeba liczyć się z cierpliwością. Wejherowie nie ma jakiegoś większego problemu. Delikatnie zwolnimy przed Gościcińską Górką. Trasa Kaszubska przyjezdna w Lęborku. Jak to w Lęborku? Trochę trzeba zwolnić przed Rondem Solidarności. Poza tym wszędzie dosyć płynnie i w stronę Łeby i morza. Jedziemy również bez większych przeszkód. Jeżeli chodzi zaś o Słupsk, no to podobnie. W Słupsku, jak to w Słupsku, dosyć płynnie, dosyć spokojnie się jedzie przez miasto, choć wyjeżdżając ze Słupska w stronę Siemianic, nogę z gazu zdecydowanie trzeba będzie ściągnąć, tam ruch intensywny. No i mam nadzieję, że nie będzie wam to w żaden sposób utrudniać. Po prostu weźcie to pod uwagę. No i jadąc w stronę Ustki i morza ze Słupska też dojeżdżacie płynnie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: A tymczasem zaglądamy do prognozy pogody. No i temperatury dzisiaj iście wakacyjne, choć pewnie lada moment ta pogoda może troszeczkę się zmienić. Są prognozowane dzisiaj opady deszczu, mogą występować burze, więc miały występować koło godziny 17-18, także miejmy nadzieję, że to wszystko się rozejdzie. No ale jeżeli nie, to jeżeli wychodzicie właśnie z domu, weźcie ze sobą parasolki. A jutro? Jutro temperatury już nieco chłodniejsze, bo na obszarze całego naszego regionu będą wahać się w przedziale od 23 do 26 stopni, gdzieniegdzie również mogą wystąpić opady deszczu i burze, także parasolkę jutro również warto mieć przy sobie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Przed momentem share na naszej antenie, a tymczasem na Facebooku Nordy FM pojawił się post z zagadką dnia. Dzisiaj do złamania kod. Kod jest czterocyfrowy, znamy trzecią cyfrę i jest to dwójka. Zasady są bardzo proste, każdy z Was ma trzy próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, a edytowane komentarze nie biorą udziału w dalszej zabawie. A do zdobycia dzisiaj podwójna wyjściówka do kina Helios, także jest się o co bić, tym bardziej, że kilka ciekawych filmów jest na ekranach. Więc wbijajcie na Facebooka Nordy, no i czekam na Wasze komentarze. Ciekawe, czy uda Wam się dzisiaj rozszyfrować tą zagadkę dnia, rozszyfrować kod, który jest tutaj ukryty. Przedostatnia cyfra to dwójka, no i czekam na dalsze komentarze. Tymczasem jedziemy dalej i troszeczkę przyspieszamy. I Szalona Ruda na antenie Radia Norda FM.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Śruda.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
3: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł.

0: Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro Obsługi Klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Chopin Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Wakacje trwają w najlepsze, więc sprawdzamy, co znalazło się w lokalnym kalendarzu kulturalnym. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Wejherowie nie zabraknie w najbliższych dniach propozycji dla mieszkańców oraz gości, którzy lubią wspólnie spędzać czas. W programie znalazło się coś dla miłośników kina pod chmurką oraz najmłodszych uczestników rodzinnej zabawy. Już 7 sierpnia na placu Jakuba Wejhera odbędzie się kolejny już seans w ramach kina letniego pod gwiazdami. Tym razem widzowie zobaczą film Mamuśki mają wychodne. Początek projekcji zaplanowano na godzinę 20. Jak informują organizatorzy, to ciepła komedia opowiadająca historię czterech przyjaciółek i jednocześnie mam, które postanawiają choć na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Wieczór, który miał być oczywiście spokojnym odpoczynkiem od rodzinnej rutyny, szybko zamienia się w pełną humoru i niespodzianek przygodę. Film porusza tematy przyjaźni, macierzyństwa oraz potrzeby znalezienia czasu także dla siebie. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą rodzinę i znajomych oraz przygotować się na wieczór w wyjątkowej, plenerowej atmosferze. Jeśli jednak pogoda nie dopisze, seans nie zostanie odwołany. W przypadku deszczu pokaz zostanie przeniesiony do zadaszonej hali przy szkole podstawowej numer 8. Kilka dni później, 9 sierpnia, Wejherowo zaprosi najmłodszych mieszkańców na dziecięcy festyn. Od godziny 13 park miejski zamieni się w miejsce pełne zabawy i atrakcji dla dzieci. Na uczestników czekać będą m.in. animacje, modelowanie balonów, bańki mydlane, bajkowe maskotki, animatoryczny dinozaur oraz muzyka. Nie zabraknie także gigantycznej strefy dmuchańców, a także strefy słodkości, orzeźwienia i zabawek. A więc plan na najbliższe dni już jest. Trochę muzyki, trochę zabawy i sporo okazji do wspólnego spędzania czasu. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia jutro o 8:45.

0: No i leci pierwsza podpowiedź do naszej zagadki dnia. Odcyfrowujemy kod, znacie już przedostatnią cyfrę, jest to dwójka, a cyfra pierwsza jest dwukrotnie od niej większa. Taka będzie to podpowiedź i czekam na dalsze komentarze. Tymczasem godzina powoli dobiega końca, to też słyszymy się po serwisie informacyjnym, na który już teraz serdecznie zapraszam.
1: Norda na fali.

Dorota Wardycka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35 na szpitalu.

0: starości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak no, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów, dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
2: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
1: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żrącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
3: Jest wytowalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
1: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinette, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessicą Pegulą, a Linette z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
1: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linette o 18.30 i o 20.00.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Uniwersytet Morski w Gdyni wybuduje centrum informatyczne. To inwestycja za prawie 40 milionów złotych. Centrum informatyczne ma powstać na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ulicy Morskiej. Inwestycja będzie finansowana z dotacji Ministerstwa Infrastruktury oraz własnych pieniędzy uczelni. Dokładna kwota przedsięwzięcia to 38 606 700 złotych. Powierzchnia nowego budynku to ponad 4000 metrów kwadratowych. Ma być wysoki na 17 metrów, 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, gdzie znajdować się będzie garaż z 19 miejscami parkingowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace mają ruszyć jeszcze w kwartale trzecim tego roku. Natomiast zakończenie inwestycji powinno się zamknąć latem 2028 roku. W Lemmorku trwa szeroko zakrojony program remontów ulic. Inwestycja warta blisko kilkaset tysięcy złotych ma poprawić stan nawierzchni, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy. Zanim jednak kierowcy odczują efekty prac, muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Remonty obejmują wymianę najbardziej zniszczonych odcinków jezdni. Drogowcy frezują starą nawierzchnię, a następnie układają nową warstwę asfaltu. Dotychczas zakończono pracę m.in. na ulicach Kanałowej 1 Maja Słowackiego, Okrzei Legionów Polskich, Traugutta, Architektów Spółdzielczej, Słupskiej, Artylerzystów Polnej, Łasaka, Poznańskiej, Cisowej, Teligi Głowackiego, Sportowej oraz Wojska Polskiego. Na tej ostatniej ulicy dodatkowo powiększono Zatokę Postojową i wyznaczono miejsce parkingowe dla dostaw do pobliskich sklepów i punktów usługowych. Obecnie roboty prowadzone są na ulicach Rotmistrza Pileckiego, Targowej w rejonie skrzyżowania ze Staszicą Kwiatowej, Czołgistów i Lipowej. W miejscach prowadzonych prac obowiązują zwężenie jezdni, ograniczenia prędkości oraz tymczasowa organizacja ruchu. Władze miasta apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy mają uzyskać bezpieczniejsze i bardziej komfortowe drogi. Coraz więcej aktów wandalizmu w Kobylnicy, jak i

0: informują miejscowe władze, w ostatnim czasie przybywa zgłoszeń dotyczących niszczenia wspólnego mienia. Zdewastowany został m.in. plac zabaw przy ulicy Stepczyka, a uszkodzenia pojawiają się także w innych miejscach publicznych. Samorząd przypomina, że koszty napraw pokrywane są z publicznych pieniędzy, a wandalizm wpływa nie tylko na estetykę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców i generuje dodatkowe wydatki. Jeśli ktoś był świadkiem tych zdarzeń lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Kobylnicy lub Centrum Usług Wspólnych. Władze apelują także o poszanowanie wspólnego mienia i wspólną troskę o przestrzeń publiczną. Załoga śmigłowca W-3 WARM została poderwana do akcji ratunkowej na promie Ambition. Pomocy potrzebowała ważąca 200 kg pacjentka. Zgłoszenie nadeszło w środku nocy. O 3:00 śmigłowiec znalazł się dokładnie nad pozycją jednostki. Ratownik morski został opuszczony na pokład promu, by ocenić sytuację i przygotować pacjenta do ewakuacji medycznej. Na miejscu lotnicy napotkali na niezwykle skomplikowaną sytuację medyczną i logistyczną. Masa pacjentki, określana przez lekarza na około 200 kg oraz jej gabaryty, uniemożliwiały bezpieczne umieszczenie jej w noszach ratownika. W ratownictwie lotniczym priorytetem jest uniknięcie dodatkowego zagrożenia. Po przeanalizowaniu ryzyka podjęto trudną, ale konieczną decyzję o odstąpieniu od transportu publicznego. Po zakończeniu działań na pokładzie promu załoga powróciła do bazy. O godzinie 3:50 śmigłowiec odtworzył gotowość bojową, by w razie potrzeby natychmiast ruszyć do kolejnego wezwania.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Oj, dzisiejszy dzień jest naprawdę gorący. Na termometrach 25 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i to początek. 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi. 30 w Gniewinie, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duże ilości chmur. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Po regionie krążą także burze i te burze to sobie przez jakiś czas jeszcze pokrążą. W nocy mogą się pojawiać i jutro w ciągu dnia również w regionie może jeszcze zagrzmieć.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jakub Szumilas melduje się przy mikrofonie, to jest
1: Lorda na fali.
0: No i oczywiście będziemy rozwiązywać w tej godzinie naszą zagadkę dnia. Choć nie widzę jeszcze poprawnej odpowiedzi, to też musicie wejść na Facebooka Nordy FM i tam wypisać komentarz pod odpowiednim postem z dzisiejszym kodem do odcyfrowania. Znacie już pierwszą cyfrę, znacie przedostatnią. Przypomnę, pierwsza jest dwukrotnie większa niż przedostatnia, więc zapraszam Was do wspólnej zabawy. No i czekam na Wasze komentarze.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: już za moment najświeższy serwis sportowy w Radiu Norda FM. Tymczasem zaglądając do naszej zagadki dnia, no to wiecie już, że pierwsza cyfra to jest 4, wiecie, że przedostatnia cyfra to jest 2, no to druga cyfra to jest coś pomiędzy 4 a 2. No i czekam na dalsze komentarze, no i mam też nadzieję, że to jest dobra podpowiedź. I za chwileczkę się słyszymy po serwisie sportowym.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Plaża w Ustce ponownie zamieni się w arenę siatkówki plażowej. We czwartek i piątek odbędzie się tam tegoroczny turniej Grand Prix PGE. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpi 6 drużyn z Tauron Ligi Kobiet. Na piasku zaprezentują się Olej Wrocław, Stal Mielec, Radomka, Radom, Budowlani Łódź, Płomień, Sosnowiec oraz MKS Kalisz. Mecze będą rozgrywane na miejskiej plaży przy wejściach numer 25 i 26. Początek zmagań o godzinie 10, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Po zakończeniu turnieju kobiet w sobotę i niedzielę o zwycięstwo Grand Prix PGE powalczą drużyny mężczyzn. Zmieniamy dyscyplinę. Sopot ponownie stanie się żeglarską stolicą Polski. Od

0: piątku do niedzieli na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się Mistrzostwa Polski Katamaranów. W regatach organizowanych przez UKS Navigo Sopot wystartuje około 100 zawodników z Polski, a także z Nowej Zelandii, Węgier i Danii. Rywalizacja to oczywiście będzie w czterech klasach: A-klas, Formuła 18, Hobby Cat 16 oraz Top Cat. Na starcie nie zabraknie czołowych polskich żeglarzy, w tym aktualnych mistrzów świata i Europy w klasie A-klas. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom sportowy oraz zaciętą walkę o medale mistrzostw Polski. Dodatkową atrakcją będzie parada katamaranów. W sobotę o godzinie 11 jednostki przepłyną w pobliżu sopockiego molo, tworząc widowiskowy pokaz dla mieszkańców i turystów. Same wyścigi przez cały weekend będzie można obserwować z plaży oraz z molo. Energa Trew Sopot kompletowała sztab przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi. Nowym kierownikiem pierwszej drużyny został 29-letni Maciej Fortuna. Z sopockim klubem jest związany od 2 lat. Do tej pory pracował w dziale marketingu, odpowiadając m.in. za klubowy sklepik. Wcześniej współpracował także z klubem z Zielonej Góry oraz kierował punktem Europe Direct w Gdańsku. Maciej Fortuna od wielu lat jest również licencjonowanym sędzią koszykówki.
1: Czy sobie zobaczmy, jak pogodowa noc się będzie prezentowała. To będzie naprawdę ciepła noc, mało brakuje do tropikalnej nocy. Przypomnę, że to wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, a my tej nocy minimalnie będziemy mieli 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 16 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1022 hektopaskale na barometrach, ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Słuchajcie, za chwileczkę rozstrzygnięcie naszej zagadki dnia. Wiecie, że pierwsza cyfra to jest czwórka. Wiecie, że druga cyfra jest gdzieś pomiędzy pierwszą a trzecią. Trzecia cyfra to jest dwójka. No i podpowiedź ostatnia. Ostatnia cyfra jest pewnym logicznym ciągiem wynikającym z całego równania. Czyli mamy na początku czwórkę, potem trójkę, potem dwójkę. No i czekam na wasze komentarze. A do zdobycia dzisiaj podwójna wejściówka do kina Helios, także ostatnia szansa, aby złapać ten bilet. Za chwileczkę, mam nadzieję, rozwiązanie tej zagadki dnia.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co?

0: Najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Reklama.

0: przyszła pora, aby rozwiązać naszą zagadkę dnia, aby złamać ten kod, który był dzisiaj do odcyfrowania.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: I uwaga, uwaga, dzisiejszy kod to 4, 3, 2, 1, a jako pierwsza była Kamila Danowska. Wielkie, wielkie brawa, Kamilo. Za chwileczkę do ciebie się odezwę w wiadomości prywatnej i przekażę wszelkie szczegóły dotyczące biletów do kina Helios, które do ciebie wędrują. Tak więc będzie jakieś miłe popołudnie, czy to w weekend, czy to w przyszłym tygodniu, bo bilety jeszcze chwilę są ważne, więc na pewno je dobrze wykorzystasz. Także Kamilo, jeszcze raz wielkie brawa. Bilety wędrują do ciebie i mili państwo, powolutku nasza audycja dobiega końca. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 15. To była
1: Norda na fali.
0: Jakub Szumilas. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia jutro. Cześć, na razie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
9: Upały, burze, nastoletnie ofiary kąpieli, za chwilę aktualny raport pogodowy. Będzie też premier zapewniający, że prądu nie zabraknie. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pomarańczowy i czerwony to dominujące dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. To za sprawą i upałów, i burz. Najgoręcej dziś w centralnej i południowej Polsce. Tam alerty najwyższego 3 stopnia i do 36 stopni. Najchłodniej na północy, w Ustce i w Trójmieście między innymi. Tam alerty 1 stopnia i do 33 stopni. Co do burz, to spokojnie tylko na wschodzie, częściowo w centrum i na południu. Ale na przykład na zachodzie ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Tam ostrzeżenie już obowiązuje.

centrum dopiero od północy. Z powodu wysokich temperatur w stolicy odwołano Marsz Pamięci. Miał ruszyć za godzinę. Odbędą się natomiast uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli na cmentarzu Powstańców Warszawy o godzinie 20:00. Tymczasem

0: Jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Koźnice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
1: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców oraz Czechów. 47-letnia kobieta została aresztowana po tym, jak wczesnym popołudniem w centrum Londynu zaatakowała ostrym narzędziem czterech mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną ataku na Endell Street w Covent Garden według policji były problemy psychiczne sprawczyni. Poszkodowanych opatrzono na miejscu, po czym przewieziono do centrum urazowego jednego ze szpitali. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio zapłacić na stacjach w Polsce. Choć najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek, jak wyliczają analitycy z portalu epetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8 zł 22 grosze, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają. Są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
2: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
0: Zarówno dla benzyny i diesla, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekt zapowiedzi amerykańskiego prezydenta kolejnego porozumienia z Iranem.
3: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Do najbliższej niedzieli ciężej będzie zostawić samochód w Mechelinkach. To w związku z organizacją Mistrzostw Polski IQ Foil od 2 sierpnia od godziny 20 do 9 sierpnia do godziny 20. W tym czasie możliwość korzystania z niestrzeżonego parkingu gminnego zlokalizowanego w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej przy Zespole Budynków Użyteczności Publicznej jest ograniczona. Urząd Gminy prosi o uwzględnienie czasowych utrudnień podczas planowania wizyty w Mechelinkach. Pełną treść komunikatu znajdziecie na stronie gminakosakowo.pl. Przy jednej z lęborskich szkół podstawowych poprawia się bezpieczeństwo pieszych. Na ulicy Kosaka drogowcy wymieniają stare skorowowane barierki wygrodzeniowe na nowe. Prace prowadzone są w rejonie skrzyżowania z Aleją Wolności tuż przy szkole podstawowej nr 3. Jak informuje rejon dróg wojewódzkich w Lęborku, wymiana odbywa się sukcesywnie wszędzie tam, gdzie stan techniczny barierek wymaga interwencji. Dotychczasowe elementy były mocno skorodowane, dlatego zdecydowano o ich zastąpieniu nowymi. Część wygrodzeń na tej samej ulicy została już wymieniona w ubiegłym roku, a tegoroczne prace są kontynuacją działań poprawiających bezpieczeństwo i estetykę pasa drogowego. W pierwszej kolejności modernizowane są miejsca szczególnie uczęszczane przez pieszych, zwłaszcza dzieci. Żółte barierki drogowe pełnią ważną funkcję w organizacji ruchu. Uniemożliwiają przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, prowadzą pieszych do przejść i zwiększają widoczność stref wymagających szczególnej ostrożności. Stosuje się je również przy przystankach autobusowych oraz w miejscach, gdzie chodniki przebiegają blisko rowów lub skarb. Zarządcy dróg zapowiadają, że wymiana będzie kontynuowana także w kolejnych lokalizacjach, jeśli pozwoli na to zakres prowadzonych prac. Mieszkańcy Słupska 6 sierpnia usłyszał syreny alarmowe, ale nie będzie to powód do niepokoju. Między godziną 10 a 11 Urząd Miejski przeprowadzi ćwiczenia systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testów wyemitowany zostanie minutowy ciągły sygnał alarmowy oraz trzykrotnie odtworzony komunikat głosowy informujący o prowadzonych ćwiczeniach. Dodatkowo do osób przebywających na terenie miasta trafi także testowy alert RCB. Magistrat podkreśla, że zarówno systemy, jak i wiadomość SMS mają wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają żadnego realnego zagrożenia. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań, władze proszą jedynie o zachowanie spokoju i przekazanie tej informacji bliskim oraz sąsiadom. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe samorządowców. Redakcja portalu nadmorski24.pl sprawdziła, ile wynosi majątek włodarzy Wejherowa, Redy i Rumi. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zadeklarował 490 tysięcy złotych oszczędności. oszczędności, bo świat

0: oświadczeniu majątkowym wykazał kilka nieruchomości pozostających we wspólności majątkowej z małżonką. Są to mieszkanie o powierzchni około 138 m kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym i garażem łącznej wartości 826 tysięcy zł, lokal o powierzchni około 18 m kwadratowych z miejscem garażowym o wartości 760 tysięcy zł, nieruchomość zabudowana biurem o wartości 727 tysięcy oraz grunt o powierzchni 4589 m kwadratowych o wartości 425,5 tysiąca zł. Burmistrz Reny Mateusz Richert wykazał oszczędności w wysokości 49 400 zł oraz 100 euro. Środki te pozostają we wspólności majątkowej z małżonką. Posiada również lokal mieszkalny o powierzchni 130 m kwadratowych o wartości około 900 tysięcy zł wraz z udziałami w gruncie. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny zadeklarował 3000 zł oszczędności oraz 70 euro. W oświadczeniu majątkowym wykazał dom o powierzchni 200 m kwadratowych o wartości 1 300 000 zł, którego jest współwłaścicielem w 50%. Posiada również 50% udział w mieszkaniu o powierzchni 48 m kwadratowych wycenionym na 600 000 zł. Wśród nieruchomości znalazły się także udziały we współwłasności działek rolnych oraz działkę. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Tak upalnego dnia już od jakiegoś czasu nie mieliśmy, no i na razie przez najbliższe dni znowu takiego upalnego dnia nie będzie. Dziś nawet 25 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce nam towarzyszy, 29 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 30 w Niemieniu, 31 w Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość chmur. Przejaśnienia się pojawiają, ale po regionie krążą także burze i krążą także przelotne opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Nuda Party.
1: Nuda Party.
0: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Maria Szarf, zegar. Na zegarze dziadka zamieszkała wróżka. Była tak maleńka, że bez trudu mieściła się na każdej ze wskazówek. Do zabawy wybierała najszybszą, sekundową. Stawała na jej koniuszku, gdy skierowana była w górę, a gdy wskazówka opadała, ześlizgiwała się z niej jak ze zjeżdżalni, po czym rozpościerała skrzydełka i podfruwała do góry. Mogła tak się bawić w nieskończoność. Spała na godzinowej, która poruszała się najwolniej, zwykle między 9 a 10. Maleńkie wróżki mogą żyć bez snu, ale bez przyjaciół nie potrafią. Dlatego wróżka była czasem trochę smutna. Pewnego dnia dziadek długo majstrował przy zegarze. Oliwił stare mechanizmy, stukał, pukał, zaglądał tu i tam. I stał się cud. Kiedy zegar wybijał godzinę, zamknięte dotąd drzwiczki otworzyły się i na świat wyjrzała kukułka. Zakukała nieśmiało kilka razy, po czym schowała się do środka. Przy kolejnym wyjściu uśmiechnęła się do wróżki. Po następnej godzinie były już przyjaciółkami, a po 2 dniach wróżka przeprowadziła się do domku kukułki. Mają sobie tyle do powiedzenia, że czasami kukułka zapomina o kukaniu, ale dziadek się nie gniewa, tylko cierpliwie oliwi mechanizmy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Przed nami kolejne tropikalne noce, nie mniej groźne od upałów. Potem śledztwo smoleńskie i umorzenie ważnej jego części. Będą też e-doręczenia i co je łączy z Monteverestem. Marcin Krzemiński. Dla wielu to będzie nieprzespana noc. Na Podkarpaciu termometry wskażą nawet 24 stopnie. W całej Polsce trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie po zmroku temperatura spadnie poniżej 20. To kolejna już w tym roku tropikalna noc.
5: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani. Kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać. No męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić, w związku z tym wstawać do toalety.
4: Mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Taka aura jest szczególnie trudna, czy wręcz niebezpieczna dla osób starszych z otyłością, cukrzycą i problemami z sercem i krążeniem. Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nocą będzie miała do czynienia także jutro. Gorąco nie tylko u nas. Drugi dzień z rzędu rekordowy upał notuje też Austria. Dziś w uzdrowiskowym Bad Deutsch Altenburg, niedaleko granicy ze Słowacją, zanotowano

41,2 stopnia. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczących

0: możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Łukasz Gibała, radny założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie się ubiegał o ten urząd po raz czwarty. W piątek oficjalnie ma rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy doręczeń, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
2: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad dwa razy weszli na Mount Everest.
1: Wyjaśnia obrazowo minister Krzysztof Gawkowski. W systemie doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na przejażdżkę motorowerem wybrał się na drogę ekspresową. O tym, że nie jest to właściwe miejsce, przypomniała mu policja. W miniony piątek mundurowi z drogówki zatrzymali na drodze ekspresowej S6 kierującego motorowerem, który nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie stwarza nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Podróżujący drogą ekspresową motorowerzysta wywołał zdziwienie i zaniepokojenie zarówno wśród innych uczestników ruchu, jak i funkcjonariuszy policji. Mężczyzna jechał na motorowerze drogą ekspresową, zmierzając w kierunku Gdyni. Jego niebezpieczną jazdę niezwłocznie zatrzymali gdyńscy policjanci, którzy nałożyli na kierującego mandat karny. Kierowanie motorowerem na autostradzie lub drodze ekspresowej jest absolutnie zakazane i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, a także innych uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy Lęborka korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej mogą ponownie korzystać z ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło zaplanowany remont elektrociepłowni przed planowanym terminem, dzięki czemu dostawy ciepła systemowego zostały już przywrócone. Przerwa była konieczna z powodu prac prowadzonych przy urządzeniach oraz elementach hydraulicznych w elektrociepłowni kotłowni. Kluczowym zadaniem był remont głównej pompowni, który wymagał czasowego wyłączenia instalacji. Jak podkreślają przedstawiciele MPC, inwestycje udało się zakończyć szybciej niż zakładano dzięki pracy prowadzonej bez przerwy, zaangażowaniu załogi oraz temu, że podczas robót nie pojawiły się żadne nieprzewidziane problemy techniczne. Dostawy ciepłej wody zostały już wznowione, jednak w budynkach położonych dalej od kotłowni jej pojawienie się w kranach może nastąpić z niewielkim opóźnieniem. MPC dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzonych prac. Zakończony remont ma zapewnić bezpiecznie i bardziej niezawodną pracę systemu ciepłowniczego. Zmiana na stanowisku prokuratora rejonowego w Słupsku. Funkcję tę od sierpnia pełni Anna Grabowska, której powierzenie obowiązków podpisał prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Anna Grabowska z prokuraturą związana jest od 2018 roku. Po odbyciu asesury w prokuraturze rejonowej w Sławnie została powołana na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w Sławnie w 2020 roku. W 2022 objęła funkcję prokuratora rejonowego we wspomnianej jednostce. W lipcu bieżącego roku po złożeniu oświadczenia została odwołana z tego stanowiska i przeniesiona do prokuratury rejonowej w Słupsku. Dotychczas funkcję prokuratora rejonowego w Słupsku pełniła Natalia Gawrych, która złożyła rezygnację. Jej wniosek został przyjęty przez prokuratora krajowego. Anna Grabowska będzie pełnić funkcję prokuratora rejonowego w Słupsku do 31 stycznia 2027 roku. Gdynia pozyskała 4 700 000 zł bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na remont i przebudowę lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Umowę na dofinansowanie podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem objęte zostaną 43 lokale komunalne zlokalizowane w różnych częściach Gdyni. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, których celem będzie poprawa stanu technicznego mieszkań.

0: oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Każde z mieszkań oprócz potrzebnych modernizacji wyposażone zostanie w zlewozmywak, kuchenkę gazową lub elektryczną oraz urządzenia sanitarne, kabinę prysznicową lub wannę, umywalkę oraz WC. Po zakończeniu prac lokale będą służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gdynianek i gdynian. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 893 tysiące złotych, z czego 4 714 tysięcy, czyli 80% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z dofinansowania. Zasady ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego, mieszkalnego lub socjalnego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Noc czeka nas ciepła, chociaż chyba można śmiało powiedzieć, że noc czeka nas gorąca. 19-20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 19 w Wejherowie, Radomiu, Jagnie, Minoruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Raczej grubych kołder to z szafy nie wyciągajcie, jeżeli jakiekolwiek. Przez całą noc w regionie może zagrzmieć, a po okolicy krążą także przelotne opady deszczu, zachmurzenie intensywne i intensywne pozostanie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
5: No.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: Sucha burza. Za chwilę co to jest i kiedy możemy się jej spodziewać? Potem ceny paliw. Czy rząd znów interweniuje? Będzie też piłka nożna i europejskie starcia naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Nie tylko upały. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o burzach mieszkańcom 10 województw, głównie terenów w północnej i centralnej części Polski, gdzie sytuacja może być najpoważniejsza. Mimo wyładowań atmosferycznych możliwe, że ze względu na wysoką temperaturę deszcz się nie pojawi i wystąpi zjawisko zwane suchą burzą. Tłumaczy prognosta Tomasz Machowski.
1: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć. I zdarza się tak, że po prostu deszcz w ogóle nie pada.
0: W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko. Chodzi o jeziorko Czerniakowskie, a powodem są sinice, które pojawiły się po fali upałów.
2: Będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: I otworzymy kąpielisko, zapewnia Artur Walkiewicz ze stołecznego sanepidu. Premier każe czekać jeszcze 2 dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę. Na rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
3: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
4: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji.

0: która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marż na paliwa.
2: Na bardzo

0: Strajk jest bezterminowy. Dotychczas, jak informują media, odwołano 18 lotów. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już za kwadrans na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
1: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera.
1: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
3: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie.
1: Mecz Górnika dziś o 20:15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
0: Oczywiście trzymamy za nasze zespoły kciuki.
4: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Ulica Nowy Świat w Pucku zostanie przebudowana. Mowa o niecałym kilometrze drogi między skrzyżowaniami z ulicą Lipową i z ulicą Wybickiego. Wakacje w miejscowościach turystycznych takich jak Puck to czas odpoczynku od inwestycji, ale też czas przygotowań do tych nowych. Na jedną z nich, drogowych, podpisana została właśnie umowa z wykonawcą.
5: No nie damy wytchnąć za bardzo. Oczywiście, tak jak obiecaliśmy przed sezonem, główne prace tych naszych dróg wjazdowych zostały zakończone. Czekam, aż się wakacje skończą i wyjdziemy z kolejnym tematem. Przecież chcemy, żeby te drogi poprawiać. No, muszę powiedzieć, że oczekiwania być może są różne, ale my tylko tam dostajemy dofinansowania, gdzie spełniamy pewne warunki, które są określone w konkursach.
4: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I tak udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Nowy Świat.
5: Od ulicy Lipowej, czyli od tego budynku B, naszej podstawówki, kiedyś gimnazjum, w kierunku Rozgardu. Tak najoględniej mówiąc. Tam poza tym, że powstanie na jezdni nowa nawierzchnia, będzie kostka brukowa, to też zaznaczam, bo chcemy, żeby to było takie ładne, estetyczne, ale przede wszystkim, żeby też było funkcjonalne, bo kiedy jest na przykład jakaś awaria, czy coś trzeba wymienić, to jest pod nawierzchnią, to dużo łatwiej ściągnąć kostkę i potem ją naprawić, niż na przykład rozrywać asfalt. No ale też chodzi o estetykę, to jest też według mnie istotne. Tam powstanie wzdłuż tej całego odcinka ścieżka rowerowa, która połączy się z tą, która już leci przez nasz Park Nowowiejskiego w kierunku potem Błądzikowa, więc to będzie takie połączenie.
4: Dodaje Pruchniewska. Ulica ta ma być m.in. alternatywną drogą do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej. Całość prac rozpocznie się tuż po wakacjach i chociaż wykonawca ma na ich realizację 12 miesięcy, to całość zakończy się najprawdopodobniej przed kolejnymi wakacjami. Koszt inwestycji to ponad 4 730 000 zł, z czego połowę stanowi otrzymane dofinansowanie. Dobiegł końca wakacyjny pobyt młodzieży z partnerskiej gminy Kańczuga, która przez kilka dni gościła na terenie gminy Potęgowo. W poniedziałek uczestników oficjalnie pożegnali wójcy Dawid Litwin oraz dyrektor szkoły podstawowej w Potęgowie Leszek Domaszek, dziękując za wspólnie spędzony czas i życząc bezpiecznego powrotu do domu. Podczas wizyty młodzi goście mieli okazję poznać najciekawsze miejsca regionu. Program pobytu obejmował m.in. zwiedzanie zamku w Malborku, wizytę w Gdańsku, wyjazd do Doliny Charlotty oraz wypoczynek w nadmorskich miejscowościach. Była to okazja nie tylko do poznania atrakcji Pomorza, ale również do integracji i nawiązania nowych znajomości. Samorząd gminy Potęgowo podkreśla, że współpraca z partnerską gminą Kańczuga od lat sprzyja budowaniu relacji między mieszkańcami i stwarza młodzieży możliwość wspólnego poznawania różnych regionów Polski. Władze gminy mają nadzieję, że tegoroczny pobyt pozostawił wśród uczestników wiele miłych wspomnień i stanie się zachętą do kolejnych spotkań w przyszłości. W Smołdzinie odbył się pierwszy turniej sportowo-rekreacyjny Aktywne KGW. W wydarzeniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich z regionu, które rywalizowały nie tylko zwycięstwo. Przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i integracja. Na starcie stanęły m.in. KGW Starkowianki ze Starkowa, KGW Główczyce, KGW Widzino i jak nie my to kto, KGW Kończewo, Kończewskie Babeczki, KGW ze Szczytkowic oraz gospodarze KGW w Smołdzinie. Uczestniczki mierzyły się z przygotowanymi tymi zadaniami, w których liczyła się sprawność, kreatywność, poczucie humoru i zasady fair play. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza była jednak integracja, wymiana doświadczeń i wspólna zabawa. Powody do dumy ma gmina Kobylnica. Aż dwa miejscowe koła znalazły się na podium. Pierwsze miejsce zajęły kończewskie babeczki z KGW Kończewo, a drugie KGW Widzino. Jak nie my, to kto?

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzisiaj zachód słońca przypada na 20:40. Właśnie teraz zauważyłem, jak bardzo ten dzień się już skrócił wieczorem. A niestety lato postępuje. Na szczęście, kiedy na termometry spojrzymy, to się nam przypomni, że lato trwa nawet w nocy. Temperatura nie spadnie poniżej 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 19 będziemy mieli w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie chmury. Z tych chmur deszcza po regionie krążą także burze.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Dramat nad wodą, nie żyje dwoje młodych ludzi. Audyt w stołecznych szpitalach. Nieprawidłowości jest sporo. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Marcin Krzemiński. Tragedia nad wodą. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
1: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
0: A konkretnie jeden z chłopców miał się topić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
2: Do działań został włączony również Funurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
0: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. Fala upałów nie tylko w Polsce. Na Słowacji przyniosła dziś nowy, absolutny rekord temperatury wynoszący 41,4 stopnia. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamienicy nad Chronem. W Czechach na południu Moraw padł kolejny regionalny rekord. Słupek rtęci sięgnął 41 stopni. 13 hektarów lasów i nieużytków spłonęło w dwóch osobnych pożarach na wsiach Stawy i Motkowice niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Sytuacja jest opanowana, ogień się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie pogorzyska potrwa do nocy. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła w lipcu w porównaniu do lipca ubiegłego roku o ponad 250%, poinformowało na platformie X dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. NATO nie podało szczegółowych danych dotyczących liczby interwencji czy poszczególnych państw. Dowództwo podkreśliło jednak, że każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
3: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez

0: przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w Szpitalu Południowym.
1: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
0: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Długie dyżury zdarzają.

0: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
1: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast. Puck kolejny raz przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
3: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego. To byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
2: Mówi komendant garnizonu Gdańsk Krzysztof Kucharski, których ponownie można było zobaczyć w Pucku, którzy już tradycyjnie zaprosili swoich mieszkańców oraz gości na podróż w czasie.
4: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć takąś konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
2: Opowiada burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jaka wtedy była dostępna. Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co Pucki dzień kapra przygotował w mieście. Był to dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim. Rekordową frekwencję zanotował 13. rodzinny piknik ekologiczny zorganizowany przez Słowiński Park Narodowy. Wydarzenie odbyło się na terenie Muzeum Parku w Czołpinie i mimo przelotnego deszczu przyciągnęło wielu mieszkańców oraz turystów zainteresowanych przyrodą i aktywnym wypoczynkiem. Na uczestników czekały gry, warsztaty, pokazy oraz liczne stoiska edukacyjne przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia. W programie znalazły się m.in. prezentacje poświęcone ochronie przyrody, ptakom, sowom, pszczołom i życiu w parkach narodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obserwacje ptaków z wykorzystaniem lornetek, pokazy sprzętu wykorzystywanego przez służby parku oraz możliwość poznania pracy leśników i konserwatorów przyrody. W wydarzeniu uczestniczyły także organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe i narodowe oraz lokalne instytucje. Tradycyjnie podczas pikniku obchodzono także Wielki Dzień Pszczół, przypominając o roli owadów zaplających w środowisku. Organizatorzy podkreślają, że sukces tegorocznej edycji to zasługa licznych partnerów i zaangażowania osób przygotowujących atrakcje. Już dziś zapowiadają, że chcą kontynuować wydarzenie również w przyszłym roku, licząc na duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Pustka będzie dalej wspierać mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. Miasto podpisało aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dzięki czemu nadal będzie działał punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Mieszkańcy mogą tam uzyskać informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania, pomoc przy przygotowaniu wniosków oraz przy rozliczeniu przyznanego wsparcia. W punkcie dostępne będą także materiały informacyjne dotyczące programu. Na prowadzenie punktu Ustka otrzyma dofinansowanie w wysokości 42 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, Programu Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko oraz Funduszu Modernizacyjnego. Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy mogą m.in. przeprowadzić modernizację ogrzewania, ocieplenie budynku czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Jutro wschód słońca przypadnie na godzinę 5:06. To słońce raczej za chmurami ma się chować, a z tych chmur przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach wciąż wysokie wartości, ale już niższe niż było to dzisiaj. Jutro 23 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i

0: Ustce 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 26 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wygląda na to, że odrobinę odpoczniemy od tych naprawdę intensywnych upałów, ale nie odpoczniemy od burz i deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Uniwersytet Morski w Gdyni wybuduje centrum informatyczne. To inwestycja za prawie 40 milionów złotych. Centrum informatyczne ma powstać na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ulicy Morskiej. Inwestycja będzie finansowana z dotacji Ministerstwa Infrastruktury oraz ze własnych pieniędzy uczelni. Dokładna kwota przedsięwzięcia to 38 606 700 zł. Powierzchnia nowego budynku to ponad 4000 metrów kwadratowych. Ma być wysoki na 17 metrów, 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, gdzie znajdować się będzie garaż z 19 metrów.

miejscami parkingowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace mają ruszyć jeszcze w kwartale trzecim tego roku. Natomiast zakończenie inwestycji powinno się zamknąć latem 2028 roku. Ważna informacja dla kierowców. Do najbliższej niedzieli ciężej będzie zostawić samochód w Mechelinkach. To w związku z organizacją Mistrzostw Polski IQ Foil od 2 sierpnia od godziny 20 do 9 sierpnia do godziny 20. W tym czasie możliwość korzystania z niestrzeżonego parkingu gminnego zlokalizowanego w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej przy Zespole Budynków Użyteczności Publicznej jest ograniczona. Urząd Gminy prosi o uwzględnienie czasowych utrudnień podczas planowania wizyty w Mechelinkach. Pełną treść komunikatu znajdziecie na stronie gminakosakowo.pl. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe samorządowców. Redakcja portalu nadmorski24.pl sprawdziła, ile wynosi majątek włodarzy Wejherowa, Redy i Rumi. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zadeklarował 490 tysięcy złotych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym wykazał kilka nieruchomości pozostających we wspólności majątkowej z małżonką. Są to mieszkanie o powierzchni około 138 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym i garażem łącznej wartości 826 tysięcy złotych, lokal o powierzchni około 18 metrów kwadratowych z miejscem garażowym o wartości 760 tysięcy złotych, nieruchomość zabudowana biurem o wartości 727 tysięcy oraz grunt o powierzchni 4589 metrów kwadratowych o wartości 425,5 tysiąca złotych. Burmistrz Leny Mateusz Richert wykazał oszczędności w wysokości 49 400 zł oraz 100 euro. Środki te pozostają we wspólności majątkowej z małżonką. Posiada również lokal mieszkalny o powierzchni 130 metrów kwadratowych o wartości około 900 tysięcy złotych wraz z udziałami w gruncie. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny zadeklarował 3000 zł oszczędności oraz 70 euro. W oświadczeniu majątkowym wykazał dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych o wartości 1 300 tysięcy złotych, którego jest współwłaścicielem w 50%. Posiada również 50% udział w mieszkaniu o powierzchni 48 metrów kwadratowych wycenionym na 600 tysięcy złotych. Wśród nieruchomości znalazły się także udziały we współwłasności działek rolnych oraz działkę. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Na przejażdżkę motorowerem wybrał się na drogę ekspresową. O tym, że nie jest to właściwe miejsce, przypomniała mu policja. W miniony piątek mundurowi z drogówki zatrzymali na drodze ekspresowej S6 kierującego motorowerem, który nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie stwarza nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Podróżujący drogą ekspresową motorowerzysta wywołał zdziwienie i zaniepokojenie zarówno wśród innych uczestników ruchu, jak i funkcjonariuszy policji. Mężczyzna jechał na motorowerze drogą ekspresową, zmierzając w kierunku Gdyni. Jego niebezpieczną jazdę niezwłocznie zatrzymali gdyńscy policjanci, którzy nałożyli na kierującego mandat karny. Kierowanie motorowerem na autostradzie lub drodze ekspresowej jest absolutnie zakazane i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, a także innych uczestników ruchu drogowego. Gdynia pozyskała 4 700 000 zł bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na remont i przebudowę lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Umowę na dofinansowanie podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem objęte zostaną 43 lokale komunalne zlokalizowane w różnych częściach Gdyni. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, których celem będzie poprawa stanu technicznego mieszkań oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Każde z mieszkań oprócz potrzebnych modernizacji wyposażone zostanie w zlewozmywak, kuchenkę gazową lub elektryczną oraz urządzenia sanitarne, kabinę prysznicową lub wannę, umywalkę oraz WC. Po zakończeniu prac lokale będą służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gdynianek i gdynian. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 893 000 zł, z czego 4 714 000, czyli 80% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z dofinansowania. Zasady ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego, mieszkalnego lub socjalnego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia. Ulica Nowy Świat w Pucku zostanie przebudowana. Mowa o niecałym kilometrze drogi między skrzyżowaniami z ulicą Lipową i z ulicą Wybickiego. Wakacje w miejscowościach turystycznych takich jak Puck to czas odpoczynku od inwestycji, ale też czas przebudowania.
przygotowań do tych nowych.

0: Na jedną z nich drogowych podpisana została właśnie umowa z wykonawcą.
1: No nie damy wytchnąć za bardzo. Oczywiście, tak jak obiecaliśmy, przed sezonem główne prace tych naszych dróg wjazdowych zostały zakończone. Czekamy, aż się wakacje skończą i wyjdziemy z kolejnym tematem. Przecież chcemy, żeby te drogi poprawiać. No muszę powiedzieć, że oczekiwania być może są różne, ale my tylko tam dostajemy dofinansowania, gdzie spełniamy pewne warunki, które są określone w konkursach.
0: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I tak udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Nowy Świat.
1: Od ulicy Lipowej, czyli od tego budynku B, naszej podstawówki, kiedyś gimnazjum, w kierunku Rozgardu. Tak najoględniej mówiąc. Tam poza tym, że powstanie na jezdni nowa nawierzchnia, będzie kostka brukowa, to też zaznaczam, bo chcemy, żeby to było takie ładne, estetyczne, ale przede wszystkim, żeby też było funkcjonalne, bo kiedy jest na przykład jakaś awaria, czy coś trzeba wymienić, to jest pod nawierzchnią, to dużo łatwiej ściągnąć kostkę i potem ją naprawić, niż na przykład rozrywać asfalt. No ale też chodzi o estetykę, to jest też według mnie istotne. Tam powstanie wzdłuż tej całego odcinka ścieżka rowerowa, która połączy się z tą, która już leci przez nasz Park Nowowiejskiego w kierunku potem Błądzikowa, więc to będzie takie połączenie.
0: Dodaje Pruchniewska. Ulica ta ma być między innymi alternatywną drogą do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej. Całość prac rozpocznie się tuż po wakacjach i chociaż wykonawca ma na ich realizację 12 miesięcy, to całość zakończy się najprawdopodobniej przed kolejnymi wakacjami. Koszt inwestycji to ponad 4 730 000 zł, z czego połowę stanowi otrzymane dofinansowanie.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Bałtyk Koszalin będzie drugim rywalem weekendu Luzino w sezonie 2026-2027 w trzeciej lidze. Będzie to też pierwszy mecz Luzinian przed własną publicznością w nowej kampanii. Zdobywca Pomorskiego Pucharu Polski, który w poprzednim sezonie otarł się awans do drugiej ligi, znakomicie rozpoczął nowe rozgrywki. Na inaugurację zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego na wyjeździe rozgromił Kotwicę Kurnik aż 6-2. Dwie bramki zdobył Filip Sosnowski, a po jednym trafieniu dla weekendu zanotowali Piotr Kurbiel, Oliwier Pawłowski, Szymon Skurat i Adrian Petk. Dzięki wysokiej wygranej weekend został pierwszym liderem tabeli trzeciej ligi w grupie drugiej. Przed luzińskim zespołem teraz mecz przed własną publicznością. W najbliższym niedzielę weekend podejmie Bałtyk Koszalin. Koszalinianie w przeciwieństwie do Luzinian nie mieli powodów do radości. W minioną sobotę u siebie przegrali z Polonią Środa Wielkopolska 0-3. Pierwszy gwizdek na boisku przy ulicy Mickiewicza w meczu weekendu z Bałtykiem zabrzmi 9 sierpnia o godzinie 12. Pozostajemy przy piłce nożnej. W Kwakowie szykuje się noc pełna piłkarskich emocji. W sobotę 8 sierpnia na miejscowym boisku odbędzie się 16. nocny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Kobylnicy. To wydarzenie od lat przyciąga drużyny z gminy i okolic, a mecze rozgrywane po zmroku tworzą wyjątkową atmosferę i gromadzą liczne grono kibiców. Organizatorzy podkreślają, że turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do integracji lokalnej społeczności. Udział w zawodach jest bezpłatny, a zgłoszenia drużyny przyjmowane są do 6 sierpnia. Początek piłkarski nocy już w najbliższą sobotę w Kwakowie. Szczegółów szukajcie na stronie kobylnica.pl. Lechia Gdańsk próbuje uspokoić nastroje wokół klubu. W poniedziałek wieczorem prezes i właściciel biało-zielonych Paulo Urfer spotkał się z kibicami podczas zamkniętego ponad dwugodzinnego spotkania na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Rozmowy zorganizowało Stowarzyszenie Lwy Północy, a media nie zostały na nie wypuszczone. Urfer odniósł się do problemów organizacyjnych i finansowych klubu oraz zapowiedział działania mające wzmocnić kadrę i ustabilizować sytuację Lechii. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył doniesieniom o planach sprzedaży gdańskiego klubu. Spotkanie było pierwszą z wielu miesięcy okazją do bezpośredniej rozmowy prezesa z kibicami. Czy poprawi relacje między obiema stronami, pokażą najbliższe tygodnie. Tymczasem sytuacja sportowa Lechii pozostaje trudna. Po dwóch kolejkach pierwszej ligi gdańszczanie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, nie mając na koncie ani punktu, ani zdobytej bramki. Zmieniamy dyscyplinę. Mamy mistrzynię świata z Pomorza. Milena Klejcha ze szkoły podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku sięgnęła po złoty medal podczas finałów Global Dance Open 2026, który odbył się w hiszpańskim San Sebastian. Tancerka reprezentująca Fundację Rozwoju Takie Team oraz Takie Studio z Gdyni wywalczyła wraz z zespołem tytuł mistrzyni świata w kategorii jazz mini formację dla zawodniczek w wieku od 12 do 14 lat. Polki okazały się najlepsze w stawce zespołów m.in. z Hiszpanii, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bali i Wysp Kanaryjskich. Przechodzimy do królowej sportu. Łukasz Jedynkarda z 8 medalem mistrzostw Polski Masters. Lekkoatleci z Redy wrócili z zawodów w Bydgoszczy z 2 złotymi i 6 srebrnymi krążkami. Dwa tytuły mistrzyni Polski w chodzie sportowym na 3 i 5 km wywalczyła Janina Uniewska. Dwukrotnym wicemistrzem Polski został Mirosław Uniewski, który zdobył srebro na obu dystansach. Świetnie zaprezentowała się również Adriana Balmas. Z Bydgoszczy przywiozła 4 medale, złoto w skoku wzwyż oraz srebro w rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i pchnięciu kulą. To jej pierwszy tak udany start po powrocie do lekkiej atletyki po wieloletniej przerwie. Plaża w Ustce ponownie zamieni się w arenę siatkówki plażowej. We czwartek i piątek odbędzie się tam tegoroczny turniej Grand Free BG

0: Jako pierwsze do rywalizacji przystąpi 6 drużyn z Tauron Ligi Kobiet. Na piasku zaprezentują się Olej Wrocław, Stal Mielec, Radomka, Radom, Budowlani Łódź, Płomień, Sosnowiec oraz MKS Kalisz. Mecze będą rozgrywane na miejskiej plaży przy wejściach numer 25 i 26. Początek zmagań o godzinie 10, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Po zakończeniu turnieju kobiet w sobotę i niedzielę o zwycięstwo Grand Prix PG powalczą drużyny mężczyzn. Zmieniamy dyscyplinę. Sopot ponownie stanie się żeglarską stolicą Polski. Od piątku do niedzieli na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się Mistrzostwa Polski katamaranów. W regatach organizowanych przez UKS Navigo Sopot wystartuje około 100 zawodników z Polski, a także z Nowej Zelandii, Węgier i Danii. Rywalizacja to oczywiście będzie w czterech klasach: A-klas, Formuła 18, Hobby Cat 16 oraz Top Cat. Na starcie nie zabraknie czołowych polskich żeglarzy, w tym aktualnych mistrzostw świata i Europy w klasie A-klas. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom sportowy oraz zaciętą walkę o medale mistrzostw Polski. Dodatkową atrakcją będzie parada katamaranów. W sobotę o godzinie 11 jednostki przepłyną w pobliżu sopockiego molo, tworząc widowiskowy pokaz dla mieszkańców i turystów. Same wyścigi przez cały weekend będzie można obserwować z plaży oraz z molo. Energa Trefl Sopot kompletowała sztab przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi. Nowym kierownikiem pierwszej drużyny został 29-letni Maciej Fortuna. Z sopockim klubem jest związany do 2 lat. Do tej pory pracował w dziale marketingu, odpowiadając m.in. za klubowy sklepik. Wcześniej współpracował także z klubem z Zielonej Góry oraz kierował punktem Europe Direct w Gdańsku. Maciej Fortuna od wielu lat jest również licencjonowanym sędzią koszykówki.
1: Norda FM.